0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam Wojewódzkiego Święta Ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałam, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z bocianiego gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualność jedynki, a zaczynamy je od wielkiego finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Czy wszystko jest już jasne, kto wygrał i jak poszło reprezentantce Polski Alicji Szemplińskiej? O tym prosto z Wiednia Anna Zakrzewska. Aniu, oddaję Ci głos. Wygląda na to, że mamy jakiś problem z połączeniem, ale do Ani powrócimy, a także oczywiście do konkursu piosenki Eurowizji już za chwilę w audycji Muzyka Nocą, na którą zapraszamy. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. Uczestnicy Nocy Muzeów tłumnie odwiedzili siedzibę Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Można było zobaczyć miejsca, z których do Państwa mówimy i te, w których wszystko przygotowujemy. Zainteresowanych nie brakowało też na Podlasiu. Uczestnicy Nocy Muzeów tłumnie odwiedzali wystawę Radia Białystok. W Pałacu Branickich można było obejrzeć ekspozycję starych radioodbiorników, podarowanych niegdyś przez słuchaczy. Opowiadał o nich emerytowany technik Polskiego Radia Białystok Anatol Kraśko.
1: Słyszeliśmy, że będą tego typu atrakcje, że czekamy na wypiek chleba, który będzie tutaj obok, to postanowiliśmy wstąpić. Ja kojarzę, że u mnie było w domu tego typu radio marki Kacper, jak dobrze kojarzę.
2: Jeśli chodzi o radio, no to naprawdę bardzo ciekawe eksponaty.
3: Które radio się podoba?
4: Mi się podobają dwa. O te, no i te czerwone.
3: Drewniane. To jest bardzo stare radio, 1947 rok produkcji. To są szczeliny.
5: Kiedyś byliśmy na podobnej wystawie i to chcieliśmy zobaczyć, czy to będzie podobny zestaw, czy inny, ale już ja nie pamiętam.
0: A teraz z powrotem do Wiednia jest już tam Anna Zakrzewska. Aniu, czy słyszymy się?
6: Tak, mam nadzieję, że się słyszymy, bo to, co się tutaj dzieje, to jest istne szaleństwo. Ze mną jest Piotr Dyja z Eurowizja, Misja Eurowizja. Zabrakło mi słów przez to, co właśnie się tutaj dzieje.
7: Ogromne emocje w centrum prasowym, nie ma żadnego problemu, jest to całkowicie zrozumiałe. Bułgaria po raz pierwszy w historii wygrywa konkurs piosenki Eurowizji. Coś niesamowitego, nikt tego nie przewidział przed rozpoczęciem półfinałów.
6: Było bardzo gorąco, bo były takie szanse, że i Polska będzie bardzo, bardzo wysoko. Nie jest oczywiście źle, bo jesteśmy dokładnie...
7: Na 12 miejscu.
6: Ale dostaliśmy aż 4 dwunastki od jurorów. To się nie zdarzyło od 1994 roku, od występu Edyty Górniak.
7: Dokładnie tak. Za mojego życia po raz pierwszy usłyszałem 12 points go to Poland. Jestem przeszczęśliwy. Brawo, Alicja, jesteśmy dumni z ciebie.
6: Alicja, jesteśmy bardzo z ciebie dumni. No i co? I teraz chyba zatańczymy w rytmie bangaranga tutaj.
7: Pójdźmy wszyscy w wielką bangarangę. Bułgaria wygrywa w Wiedniu.
6: No to tutaj szykuje się w takim razie ogromna feta, ale my słyszymy się jeszcze w trakcie programu. Będziemy zbierać te komentarze na gorąco od Polaków i obcokrajowców, co sądzą o wygranej.
0: Oczywiście serdecznie zapraszamy. A odchodząc od tej fety odrobinę, Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z Barceloną. 37-letni napastnik oficjalnie poinformował o swojej decyzji, wciąż jednak nie wiemy, gdzie zagra. Zdaniem dziennikarza TVP Info Roberta Błońskiego kolejnym krokiem Polaka może być Liga Saudyjska albo Stany Zjednoczone.
8: Prawie dwie dekady był na najwyższym poziomie, walczył o trofea, zdobywał je, był królem strzelców, że jednak postawi na ligę mniej wymagającą i sądzę, że wybierze się albo do Arabii Saudyjskiej, albo do Stanów Zjednoczonych.
0: Robert Lewandowski rozegra dziś ostatni mecz w barwach FC Barcelony. W ciągu 4 lat zdobył w jej barwach 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii.
9: To są aktualności jedynki.
0: Awanse, odznaczenia i podziękowania. Straż Graniczna wczoraj świętowała 35-lecie istnienia. W oficjalnych uroczystościach w Lublinie wzięli udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
10: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna, tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
11: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się odwykrywaniem materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z wprowadzania autokarów, pociągów i bagaży. AKO jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
10: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
12: Straż Graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
10: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: Noc pochmurna i deszczowa, zwłaszcza w centrum, na wschodzie i południu Polski. W ciągu dnia opady deszczu we wschodniej połowie kraju, ale przelotnie może też popadać na zachodzie. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 10 stopni na Śląsku, od 15 do 18 w większości regionów i do 23 na krańcach wschodnich. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 997 hektopaskali znad Norwegii przemieszcza się na północ. Niż 998 hektopaskali znad Finlandii również przemieszcza się na północ. Klin wyżowy znad Niemiec i zachodniej Polski rozbudowuje się na północny wschód. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5 przechodzący w zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 9 stopni, widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej, miejscami zamglenie, możliwe przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, na północy 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1. Widzialność dobra, okresami umiarkowana, możliwe zamglenie. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, okresami umiarkowana, zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki wschodnie 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3, na północy południowo-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

szczerze. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam Wojewódzkiego Święta Ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Burzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padł właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałam, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z Bocianiego Gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy i jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prawdziwe tłumy słuchaczy odwiedziły Polskie Radio w Noc Muzeów. Zwiedzający byli zachwyceni. Słuchacze oprowadzani przez przewodników mogli zobaczyć studia emisyjne jedynki, dwójki, czwórki Polskiego Radia 24, Radia Kierowców oraz Polskiego Radia Dzieciom i podejrzeć, jak realizowane są programy.
1: Mieszkamy tutaj niedaleko i zawsze przyjeżdżamy obok, a dzisiaj w końcu mieliśmy szansę zwiedzić w środku.
2: I co największe wrażenie zrobiło?
1: Studia na pewno, zobaczyć na żywo audycję, to na pewno było bardzo ciekawe. No i syn mógł w radiu dla dzieci pozdrowić.
3: Mamę i siostrę.
4: Miły czas spędzony w radiu, naprawdę bardzo fajna wycieczka. Pierwszy raz jestem w Polskim Radiu, pomimo że w Warszawie mieszkam prawie 30 lat.
5: Super atmosfera, no i organizacja. Jak to działa, jak się tworzy ten program?
6: Fajnie było, wszystko mi się podoba.
7: No super, nie spodziewałem się, jestem po prostu mile zaskoczony, że obejrzałem tyle studiów radiowych. Widziałem nawet, gdzie pracuje Czyjarek, Sława Wieńczycka. Słucham jedynki i tak samo Radio Kierowców.
2: Chyba dwójka była takim przyjemnym, ciepłym miejscem.
8: Studio, czwórki.
9: Najfajniejszy DJ. Polskie Radio dzieciom było bardzo miło też. I dzieciom się bardzo podobało.
0: Chętni mogli też wziąć udział w wyjątkowej grze kosmicznej Audionauci. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana można było także posłuchać koncertów m.in. Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. Coraz wyższa temperatura sporu. Po piątkowym głosowaniu w Sejmie wybrano członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród piętnastki jest m.in. były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, wskazany przez klub PiS. Rządzący uważają to za zły pomysł. Takiego zdania jest Andrzej Szejna z Lewicy.
10: Powrót pana Piebiaka skompromitowanego aferą hejterską nie jest pomysłem rządu czy Sejmu, ale pomysłem PiS-u, który chciał storpedować wybór Krajowej Rady Sądownictwa, tak jak torpedował wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i który koniec końców nie wziął udziału w głosowaniu.
0: Według Anny Zalewskiej z Prawa i Sprawiedliwości cała procedura wyboru została dokonana niezgodnie z prawem.
11: Złamano ustawę, już nie rozporządzenie, dlatego że ustawa mówi wprost, że wybór członków KRS-u odbywa się na najbliższym posiedzeniu po zaopiniowaniu przez komisję, a nie na posiedzeniu bieżącym, więc pewnie jeszcze będzie się toczyć dyskusja, czy to jest właściwy wybór.
0: W Krajowej Radzie Sądownictwa oprócz 15 sędziów członków zasiadają też pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czworo posłów, dwoje senatorów, przedstawiciel prezydenta oraz minister sprawiedliwości.
12: To są aktualności jedynki.
0: Praca i sytuacja finansowa to główne źródła stresu kobiet, tak wynika z raportu Fundacji Twarze Depresji. Wyczerpanie psychiczne kobiet nie wynika jednak z tradycyjnego modelu matki Polki, ale z nagromadzenia ról. Kampania Twarze Depresji w tym roku jest poświęcona właśnie zdrowiu psychicznemu kobiet. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
13: Prawie 3/4 badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej 3 role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki czy przyjaciółki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy odpoczynku, mówi prezes Fundacji Twarze Depresji Anna Morawska-Borowiec.
14: Ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi.
13: W tym roku kampania przypomina każdej kobiecie, że pełni wiele ról, ale ma jedno zdrowie psychiczne, więc powinna o nie zadbać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Kościół katolicki w Polsce obchodzi dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgodnie z tradycją biblijną wydarzenie to miało miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus w obecności uczniów uniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Więcej w materiale Przemysława Goławskiego.
15: Wniebowstąpienie Pańskie, choć liturgicznie przypada zawsze w czwartek, 40 dni po Wielkanocy, to od 2004 roku w Polsce na mocy decyzji Episkopatu i Watykanu obchody są przeniesione na niedzielę, by umożliwić udział w uroczystości jak największej liczbie wiernych. Na biblijne źródła święta zwraca uwagę ksiądz profesor Marcin Wysocki z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
16: 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, skąd uniósł się do nieba, powracając do swojego Ojca, który go posłał na świat. Powraca po to, aby zasiąść po prawicy Boga.
15: Tradycja Kościoła wyjaśnia, że podczas gdy narodzenie Pańskie było świadectwem człowieczeństwa Jezusa, to wniebowstąpienie jest świadectwem Jego bóstwa oraz wyniesieniem śmiertelnej natury ludzkiej do nieśmiertelności i jest obietnicą nieba. Przemysław Goławski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur i opady deszczu, najbardziej intensywne w centrum, na wschodzie i na południu. W ciągu dnia także popada, głównie we wschodniej połowie kraju, choć lokalnie też na zachodzie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 10 stopni na Śląsku do 23 na krańcach wschodnich.
12: Jedynka. Polskie Radio.

Wszystkie i oschedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam Wojewódzkiego Święta Ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Burzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałem, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z Bocianiego Gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Bułgaria z utworem Bangaranga wygrała konkurs piosenki Eurowizji. Z mocnej strony pokazała się Alicja Szemplińska. Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce w muzycznych zmaganiach organizowanych przez Europejską Unię Nadawców.
1: Bangaranga ma potencjał, by stać się hitem sezonu. Piosenka Dary została najwyżej oceniona zarówno przez profesjonalne jury, jak i z ogromną przewagą wygrała głosowanie widzów w 35 krajach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Braworowe wykonanie Prey dało Alicji Szemplińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały polskie jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka w pierwszych komentarzach zbiera dużo pozytywnych opinii.
2: Dziękuję.
1: Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy się nie zmniejszy, ale opozycja zarzuca zaniedbania w dziedzinie obronności, a chodzi o decyzję Pentagonu o anulowaniu przeniesienia 4000 żołnierzy do Polski i amerykańskie plany redukcji sił w Europie. Politycy dyskutowali o tej sprawie w radiowej Trójce.
3: Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że zamieszanie wokół sprawy to dowód na to, że polsko-amerykańskie relacje są w ruinie.
4: Jeżeli Karol Nawrocki się nie zaangażuje, to nic z tego absolutnie nie będzie i nawet nie wiem, czy to jest jeszcze do uratowania.
3: Z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że przede wszystkim należy wyjaśnić, jakie dokładnie decyzje podjęli Amerykanie.
5: W dużej części opieramy się o wypowiedzi z Dawid. Wyrwane z kontekstu, mówione w dziwnych okolicznościach.
3: Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, US Army nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w Polsce. Jak jednak zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, łączna liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Noc muzeów pozwoliła na zwiedzanie wielu na co dzień niedostępnych miejsc w całej Polsce. Jednym z nich była kancelaria premiera. Prawdziwe tłumy ustawiły się wczoraj, by zobaczyć siedzibę prezesa Rady Ministrów. Podczas zwiedzania z przewodnikiem można było m.in. wziąć udział w warsztatach dyplomacji i obejrzeć sale, w których odbywają się posiedzenia rządu.
6: I może na początek takie pytanie rozgrzewkowe, gdzie przy tym stole siedzi pan premier? Dokładnie, przy flagach.
7: Fantastycznie, naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że dla wielu osób to jest jedna i niepowtarzalna okazja, żeby wejść do takiego miejsca.
8: No sam gabinet premiera i miejsca, gdzie konferencja rządu się odbywa. Ta wielka sala, gdzie są tam mikrofony, ministrowie wszyscy.
9: Jestem zachwycony, dlatego jestem tutaj drugi raz.
0: Noc muzeów odbyła się w całej Polsce. Początki tego wydarzenia sięgają 1997 roku. Pierwsze odbyło się w Berlinie. Polska dołączyła do tej akcji w 2004 roku.
10: To są aktualności jedynki.
0: Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Czytamy we wpisie w mediach społecznościowych Barcelony po ogłoszeniu przez Roberta Lewandowskiego odejścia z klubu wraz z końcem sezonu. Polak spędził w Dumie Katalonii 4 lata, a właściwie 4 sezony, podczas których zdobył drużyną 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Robert Lewandowski zapisał się na stałe w historii Barcelony. Mówił w TVP Info Tadeusz Musiał z Polskiego Radia Katowice.
11: Statystyki mówią same za siebie. To był człowiek, na którego można było stawiać. Kiedy pojawił się na boisku, to piłka go szukała. Kiedy miał okazje strzeleckie, to wykorzystywał te szanse. No i to sprawiało oczywiście, że bilans bramkowy rósł. Przebił niejedną gwiazdę La Liga, niejedną gwiazdę Barcelony. Zapisał się na stałe w historii tego klubu i wydaje mi się, że jeżeli zostanie z czegoś zapamiętany, to nie z tych ostatnich tygodni, kiedy mówiło się o jego odejściu, o tych fantastycznych wyczynach, które robił i o tych rekordach.
0: Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. Barsa znów jest tam, gdzie jej miejsce. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Tak swoją decyzję Robert Lewandowski ogłosił na Instagramie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Do rana możliwe przelotne opady deszczu, popada też w ciągu dnia, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna na dziś od 10 stopni na Śląsku do 23 na krańcach wschodnich.
10: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam wojewódzkiego święta ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i wygrałam, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z Bocianiego Gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.
8: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wygrała Bułgaria, Polska na 12 miejscu. W Wiedniu zakończył się 70. konkurs piosenki Eurowizji. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska podczas wczorajszego finału za swój utwór Pray od jurorów z czterech państw otrzymała największą liczbę punktów. Na miejscu była wysłanniczka Polskiego Radia Anna Zakrzewska.
9: You're not the lost, not the boss. I'm a grown, Jesteśmy dumni, Alicja prezentuje poziom światowy. Jest to jeden z najlepszych występów z 30 paru lat.
10: Kamil Staszczyszyn, reżyser występu Alicji Szemplińskiej.
11: Dobry wieczór.
10: Jak się czujesz chwilę po, na gorąco?
11: Ktoś powiedział mi przed chwilą, że tylko Bułgaria, która wygrała cały konkurs, też dostała 4 razy 12 punktów.
10: Tak, Polska i Bułgaria w tym roku.
11: Więc to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego.
10: Alicja! Alicja, ogromne gratulacje.
12: Ja w ogóle się nie spodziewałam żadnych dwunastek, a tutaj tyle razy. Matko jedyna, dziękuję bardzo.
10: Takie największe marzenie, muzyczne oczywiście, jako artystki.
12: Nie będę mówiła o moich marzeniach, bo może się nie spełnią, ale mam nadzieję na to, żeby wydać jak najlepszy album.
10: Brawo, brawo, brawo, jeszcze raz.
12: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
8: Tegoroczny konkurs wygrała Dara i jej utwór Bangaranga. Straż Graniczna świętowała 35-lecie istnienia. We wczorajszych uroczystościach w Lublinie udział wzięli prezydent Karol Nawrocki oraz wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
13: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna, tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
14: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się od wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z wprowadzania autokarów, pociągów i bagaży. AKO jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
13: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
15: Straż Graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
13: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Anna Orzeł, Polskie Radio.
8: Dużo atrakcji i duża frekwencja. Prawie 1000 osób odwiedziło Polskie Radio w Noc Muzeów. Słuchacze oprowadzani przez przewodników mogli zobaczyć, jak realizowane są programy i spotkać się z prowadzącymi audycje dziennikarzami. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiło też radiowe archiwum.
16: W tym miejscu znajdują się najstarsze płyty, czy właściwie w ogóle płyty szelakowe, decelitowe i winylowe. To jest jedna z płyt szelakowych. Widzą Państwo numer 15. Na tej płycie jest nagrane jedno z przemówień Stefana Starzyńskiego z 1939 roku.
17: Archiwum było niesamowite. Bardzo duże wrażenie robi. Pełne taśm z zapisami z tylu lat.
18: Archiwum największe wrażenie na mnie zrobiło po prostu, że dużo było właśnie takich rzeczy gdzieś tam przechowywanych przez 100 lat. Nie wiedziałem, że jest tak mocno rozbudowane, że tego po prostu bardzo dużo jest.
19: W ogóle nie miałam wyobrażenia, że tu się mieści archiwum i takie piękne pamiątki przypominające dawne czasy.
8: Chętni mogli wziąć udział w interaktywnej grze w wirtualnej rzeczywistości Audionauci, która w nowoczesny sposób przybliża niepowtarzalne archiwalne zasoby Polskiego Radia. Uczestnicy w specjalnych goglach i z joystickami w rękach wcielali się w rolę kosmonautów, poszukując ukrytych dźwięków i historycznych nagrań.
1: To są aktualności jedynki.
8: W nich jeszcze ważna informacja dla kierowców. Obecne ceny paliw utrzymają się do poniedziałku. Za litr benzyny 95 zapłacimy więc maksymalnie 6 zł 37 groszy, a za litr diesla nie więcej niż 6,82. Wciąż bardzo trudna jest jednak sytuacja na światowym rynku ropy.
20: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach, ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług.
8: Mówiła Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje co najmniej do końca maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: Po deszczowej nocy przed nami pochmurny i mokry dzień. Deszczu spodziewamy się zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, choć w jego zachodniej części może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na Śląsku do 23 na wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.

rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam Wojewódzkiego Święta Ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałem, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z bocianiego gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska delegacja we Włoszech rozpoczyna dziś udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Było jedną z najsłynniejszych, najbardziej krwawych podczas II wojny światowej, a kluczową rolę odegrali w niej Polacy, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
1: Zdobyli przede wszystkim wzgórze Monte Cassino, wiązali siły niemieckie, przyczynili się w sposób niezwykle ważny, niezwykle istotny do tego, że przełamana została linia Gustawa, że to zwycięstwo miało miejsce. Ma ta bitwa również znaczenie dlatego, że podtrzymywała ducha walki w Polsce.
0: Polska delegacja weźmie dziś udział w uroczystościach w Aqua Fondata, miejscu pierwotnego pochówku poległych żołnierzy II Korpusu Polskiego i Piedimonte San Germano. Główne uroczystości na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się jutro. W obchodach biorą udział weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, harcerze oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych Polski i Włoch. Około 17 tysięcy strażników granicznych świętowało 35-lecie istnienia formacji. W uroczystościach na Placu Zamkowym w Lublinie wzięli udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: Pododdziały baczność na ramię, broń.
3: Promowana nasza synowa, dlatego my tu jesteśmy.
4: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
2: Panie prezydencie, melduję pododdziały do uroczystego apelu. Czołem! Funkcjonariusze!
5: Cześć, panie prezydencie!
2: Najważniejsze to, co widzimy dzisiaj na placu w Lublinie. To wy, stojący w deszczu, zasłużeni, z Polską w sercu.
3: Pierwsza linia frontu to oni.
0: Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Chłodna aura nie zniechęciła miłośników historii i sztuki całymi rodzinami odwiedzających muzea i instytucje kultury w całej Polsce. W ramach Nocy Muzeów odwiedzających nie brakowało w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
6: Bardzo lubię to miejsce, bo jestem tu teraz drugi raz i mi się po prostu podoba to miejsce, że można słuchać muzyki i takie inne.
7: No mama akurat pierwszy raz jeszcze się nie zdarzyło, żeby była w tym miejscu. Dzieci polecają. Natomiast my tak co roku, korzystając z okazji, jak jest nas muzeum, próbujemy sobie zwiedzić po trochę, żeby wejść w takie miejsce.
8: Można zobaczyć historię piosenek różnych polskich.
9: Przyjechaliśmy w ogóle do Opola pierwszy raz z Nadbałtyku i tak sobie zwiedzamy. Tam 20 minut może jakieś czekamy.
0: Noc muzeów odbywa się w Polsce od 2004 roku. Początki tego wydarzenia sięgają Berlina i 1997 roku.
10: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Włochy i tragedia w Modenie. W centrum miasta kierowca z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi, raniąc 8 osób. 4 są w stanie ciężkim. Jedna kobieta w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Dzięki szybkiej akcji przechodniów udało się schwytać sprawcę ataku. To 30-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego.
11: Według świadków mężczyzna wjechał w ludzi z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna z poszkodowanych w wyniku uderzenia auta ma zmiażdżone nogi. Przechodzień, który próbował udzielić jej pomocy, zauważył ucieczkę kierowcy i udał się za nim w pościg. Razem z innymi świadkami wypadku schwytał go. Według wstępnych doniesień samochód prowadził 30-latek pochodzenia północnoafrykańskiego. Urodził się i wychował w okolicach Modeny. W czasie ucieczki ranił nożem jednego mężczyznę i groził innym. Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak. Sprawca celowo wjechał na chodnik i uderzył w witrynę sklepu. Burmistrz miasta i premier Włoch Giorgia Meloni złożyli wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom, a także podziękowali mieszkańcom za odważną interwencję, obiecując, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: To koniec pewnej epoki. Tak eksperci komentują odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony wraz z końcem sezonu. Piłkarz zapowiedział to w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań, czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony. Czytamy we wpisie Lewandowskiego na Instagramie. Polak osiągnął w Barcelonie maksimum, zapewniając klubowi wiele sukcesów. Mówił w Polskim Radiu 24 autor książek o FC Barcelonie Leszek Orłowski.
12: Poprowadził Barcelonę do 7 trofeów, w tym do 3 mistrzostw Hiszpanii. Jego wkład w to, że Barcelona tyle pucharów wygrała przez ten czas, jest dalece wykraczający poza jego boiskowe dokonania, które też są niebagatelne. 119 goli w 191 meczach.
0: Według medialnych doniesień Lewy może odejść do klubu piłkarskiego z Arabii Saudyjskiej. Sam zainteresowany wciąż jednak nie potwierdził, jaki będzie następny krok w jego karierze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Niedziela pochmurna i deszczowa, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na termometrach dwucyfrowe wskazania od 10 stopni na Śląsku do aż 23 na krańcach wschodnich. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
10: Jedynka. Polskie Radio.

Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy.

tłustych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy.

patrzę na swoje oblicze. Patrzę na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne. W głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash. Uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie? Trzeba się spotkać tak poza tym.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam wojewódzkiego święta ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i wygrałam, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z Bocianiego Gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Dzień dobry. Władze MONU umówione ze stroną amerykańską na rozmowy będą dotyczyć obecności wojsk USA w Polsce. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Piłkarz odchodzi z klubu po 4 latach gry w jego barwach. Alicja Szemplińska, 12 w konkursie Eurowizji.
10: Co jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
9: A wygrała Dara, artystka z Bułgarii. W nadchodzącym tygodniu rozmowy kierownictwa MONU z Amerykanami w sprawie obecności wojsk USA w Polsce. Według amerykańskich mediów Pentagon odwołał planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w naszym kraju. Resort obrony zapewnia, że liczba wojsk USA w naszym kraju ma pozostać bez zmian. Ale chce to doprecyzować ze stroną amerykańską i stąd zapowiadane rozmowy. Mówił w radiowej Trójce wiceminister funduszy Jan Szyszko z Polski 2050.
11: To jest ruch adekwatny. Jeżeli mamy do czynienia z takimi deklaracjami czy działaniami po stronie amerykańskiej, naturalna jest reakcja na wysokim poziomie ze strony polskiej.
9: Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta liczy, że MON zapobiegnie decyzjom niekorzystnym dla polskiego bezpieczeństwa.
12: Mam nadzieję, że to jest, powiedzmy, zawirowanie logistyczno-techniczne i MON zareaguje prawidłowo i ośrodek prezydencki będzie mógł to wspierać.
9: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki napisał wieczorem w serwisie X, że w ocenie BBN-u doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności wojsk USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Zaskoczenia nie było. Takiego ruchu świat piłkarski spodziewał się od dawna. Robert Lewandowski ogłosił w mediach społecznościowych, że po zakończeniu sezonu odejdzie z FC Barcelona. W nagraniu podziękował wszystkim, których spotkał na swojej drodze. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku. Z Barsą Robert Lewandowski wywalczył m.in. puchar oraz 3 superpuchary Hiszpanii. Według doniesień medialnych piłkarz ma mieć oferty m.in. od klubów z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Spodziewanych jest nawet kilkadziesiąt projektów. Pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Jest szansa na dużą liczbę porozumień, uważa przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Zdaniem posła możliwe jest m.in. podpisanie umowy na rozbudowę autostrady A4, która ma się wydłużyć do Lwowa.
13: Ta droga jest jednym z 3 poważnie rozważanych projektów. Mam nadzieję, że ich będzie kilka, a nie tylko ten jeden. Rozmowy na ten temat trwają.
9: Polska według założeń mogłaby też prowadzić pobór opłat na tej trasie.
14: To są aktualności jedynki.
9: Martwy wieloryb znaleziony u wybrzeży duńskiej wyspy to humbug Timi. Było o nim głośno, kiedy w marcu i kwietniu kilka razy utknął na mieliźnie przy niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Aktywiści chcieli uratować Timiego, przetransportowali go na początku miesiąca do Morza Północnego. Niestety morskiego ssaka nie udało się uratować.
15: Na ciele humbaka znaleziono elektroniczne urządzenie, które wcześniej zainstalowali ratownicy. To rozwiało wątpliwości, twierdzi duńska agencja informacyjna RICEU, powołując się na Agencję Ochrony Przyrody. Wieloryb leży niespełna 100 metrów od wyspy Anholt. Lokalne władze nie mają planu wydobycia morskiego ssaka z płcizny. Ostrzegają natomiast ludzi przed zbliżaniem się do martwego humbaka, bo jego ciało grozi rozsadzeniem z powodu wewnętrznych gazów. Timi, nazywany też Hope, został zauważony w Bałtyku na początku marca. Wplątał się w sieci, a potem utykał na mieliznach. Po blisko miesiącu z zatoki niemieckiej wyspy Pearl został zabrany barką na Morze Północne, czyli w swoje naturalne warunki. Eksperci oceniali, że na ratunek może być za późno, co potwierdzili teraz duńscy urzędnicy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: Wielkie oczekiwania polskich fanów, mocny występ i ostatecznie 12 miejsce. W finale konkursu piosenki Eurowizji Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski, zaśpiewała utwór Pray. Za wykonaną piosenkę polska artystka otrzymała od jurorów z 4 państw największą liczbę punktów.
10: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 od jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Po powrocie do Polski pakuję się do Londynu i lecę na kolejne sesje nagraniowe.
9: 70. konkurs piosenki Eurowizji wygrała Bułgaria. Kraj ten reprezentowała Dara z utworem Bangaranga. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
18: Pogoda.
9: Dziś będzie sporo chmur z przejaśnieniami na wschodzie. Ale we wschodniej połowie kraju także opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu, na krańcach wschodnich możliwe burze. W zachodniej Polsce słabsze opady. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie, a także na wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Na znacznym obszarze kraju będzie cieplej od 15 do 18, a najcieplej na krańcach wschodnich do 23 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
18: Klimat.
9: Jakość powietrza jest w całej Polsce dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 12% energii elektrycznej. Od 8 do 13 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W całej Polsce przewiduje się niskie stężenie pyłków traw. We wschodniej części kraju niskie stężenie pyłków brzozy.
18: Jedynka. Polskie Radio.

0: Na zegarze jest 7. Co najmniej do końca tego miesiąca będzie obowiązywał rządowy program Ceny Paliw Niżej, mówił w Żywcu minister energii. Rozpoczęła się likwidacja zapadliska w Będzinie przy ulicy Świerkowej. Szczegóły podamy za chwilę. Legendarny zespół SBB odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 15. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, chroni całą polską gospodarkę, mówił w Żywcu minister energii. Miłosz Motyka ocenił w ten sposób pakiet regulacji obniżających VAT i akcyzę na określone paliwa. Działanie programu widać w wynikach gospodarczych, przekonywał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas wojewódzkiego święta ludowego.
2: To jest program, dzięki któremu możemy mówić o tym, że po pierwszym kwartale te ostatnie wskaźniki gospodarcze dotyczące wzrostu gospodarczego są na optymistycznym poziomie, wyższym niż te, które były prognozowane przez ośrodki analityczne, a poziom inflacji nie jest tak wysoki, jak ma to też miejsce w innych państwach.
0: Decyzją rządu pakiet regulacji ceny paliw niżej będzie obowiązywał co najmniej do końca maja. Minister Miłosz Motyka zadeklarował też w Żywcu, że niezależnie od sytuacji międzynarodowej w Polsce nie zabraknie w sezonie urlopowym paliwa lotniczego. Rozpoczęła się likwidacja zapadliska w Będzinie przy ulicy Świerkowej. Pracę zleciła spółka restrukturyzacji kopalni, a decyzję administracyjną w trybie pilnym wydał starosta będziński. Jak podaje SRK, kluczowe jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa oraz przywrócenie ruchu na ulicy Świerkowej i tym samym dojazdu służb ratowniczych czy też pojazdów prywatnych do nieruchomości sąsiadujących z posesją, gdzie 22 marca pojawiło się zapadlisko. Spółka przekazała, że początkowo wykonawca nie mógł wejść na teren, bo jego właściciele nie wyrazili na to zgody, stąd konieczność wydania decyzji przez urzędników.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Zespół SBB odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. To właśnie tam znajduje się Aleja Gwiazd Kato Blues Faces. Formacja jest legendarna i koncertuje nieprzerwanie od lat 70. Dla wokalisty i klawiszowca SBB Józefa Skrzyka to wzruszająca chwila.
3: Sama muzyka jest darem wielkim. Bardzo zawsze dziękuję za to, że tak idzie. W dalszym ciągu się w nowych projektach, pomysłach znaleźć. Szczerze mówiąc, co tu się dzieje? To jest jakieś takie w ogóle nowum, które zaistniało na tym naszym śląskim placu. Ja ten rynek przecież niedawno otwierałem z całą wspaniałą muzyczną ucztą na te gwiazdki. No kto wie, no podejrzewam, że mają jakieś znaczenie dla pokoleń.
0: SBB to jeden z najważniejszych śląskich zespołów bluesowych. Działa od 55 lat. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic pomaga w Libanie. Przypomnijmy, wolontariuszom także z innych organizacji nie udało się dotrzeć z pomocą do Strefy Gazy. Jednak katowicka organizacja nie rezygnuje z zagranicznych misji i ruszyła ze zbiórką misek, łyżek i zamykanych naczyń jednorazowych, które polecą do Libanu. Fundacja chce nakarmić kilka tysięcy przesiedlonych, głodnych ludzi w Bejrucie. Każda miska to nie tylko naczynie, to ciepły posiłek, chwila ulgi, nadziei i poczucie, że ktoś o nich pamięta, napisało Wolne Miejsce. Rzeczy można zostawiać w Ministerstwie do Spraw Samotności przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Fundacja pomagała już wcześniej w Ukrainie, czy też po trzęsieniu ziemi w Turcji. I na koniec zaproszenie. Już dziś pierwsza w tym roku odsłona wiosennej akcji Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Od godziny 11 będziemy na Państwa czekać przed częstochowskim ratuszem. Zaplanowaliśmy biegi z naszym radiowym pingwinem Ligo, za które każdy uczestnik otrzyma medal, bo chcemy przekazać dzieciom i młodzieży, że każdy, kto uprawia sport, jest zwycięzcą. Wraz z nami czekają na Państwa nasi partnerzy, a wśród nich policjanci z psem służbowym i strażacy. 7:04 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Przez cały dzień będzie niestety pochmurno. Przydadzą się parasole, bo spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach zobaczymy do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Tłumy odwiedziły Trójkę podczas nocy muzeów. Goście zobaczyli radio od środka. Pożegnalny mecz Lawego na Camp Nou. Piłkarz odchodzi z Barcelony. Bułgaria wygrywa Eurowizję, Polska na 12 miejscu. Studia, mikrofony, znane głosy i tłumy zwiedzających. Polskie Radio otworzyło się w noc muzeów. Myśliwiecka znalazła się wśród adresów tegorocznego wydarzenia. Dziennikarze Trójki zaprosili odwiedzających do studiów nagraniowych i pokazali miejsca, z których codziennie nadawany jest program.
5: Nikt się nie spodziewał takiego tłumu osób. Setki osób. Miliony rozdanych krówek. Wszyscy zachwyceni. Na przykład tu pan jest bardzo zachwycony.
6: Jest pan bardzo zachwycony?
7: Super.
8: Byliśmy razem w pokoju wydawcy i tam ze szpiega, czyli z tego miejsca w komputerze, gdzie się nagrywają wszystkie nasze audycje, odtworzyłam im ich sprzed 2 minut wizytę w studiu u Grabka i byli przeszczęśliwi, bo usłyszeli siebie, to co mówili przed chwilą na antenie.
9: Mieliśmy okazję się pochwalić najfajniejszą pracą świata, więc mam nadzieję, że każdy, kto był i słuchał, podziela teraz to wrażenie, że to praca w radiu to jest najlepsze, co może być.
4: Opowiadali dziennikarze Trójki Michał Nogaś, Agnieszka Laskowska i Robert Grzędowski. Chętni mogli także stanąć przed mikrofonem, nagrać się zapowiedzi do muzycznej poczty UKF, przeczytać prognozę pogody bądź fragment bajki Pisia Gongolina autorstwa sekretarza Trójki Adama Subieraja. Robert Lewandowski rozegra dziś ostatni mecz na stadionie Camp Nou w barwach FC Barcelony. Wczoraj oficjalnie potwierdził, że po sezonie odejdzie z katalońskiego klubu.
10: After 4 years, full of challenges and hard work.
4: Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Wśród potencjalnych nowych pracodawców polskiego piłkarza wymienia się kluby z Arabii Saudyjskiej i ze Stanów Zjednoczonych oraz z Włoch. Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie, przekazała agencja Reutera. WHO podkreśliła, że ma to na celu postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości i zmobilizowanie wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Nie jest to jednak stan zagrożenia pandemicznego. Do soboty w prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga z Ebolą powiązanych jest 80 zgonów i blisko 250 zachorowań, podała WHO. Obecna epidemia rozprzestrzeniła się na sąsiednią Ugandę. Bułgaria wygrywa tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła 12 miejsce. Wysłanniczka Polskiego Radia Anna Zakrzewska miała okazję porozmawiać z artystką zaraz po występie.
11: Alicja, ogromne gratulacje. Ja się muszę przede wszystkim zapytać ciebie, czy ty się spodziewałaś aż tylu 12 od jurorów?
12: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 od jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję.
4: Konkurs Eurowizji odbył się w Wiedniu. Na krótko przed rozpoczęciem finału w pobliżu hali widowiskowej w Wiedniu aresztowano 14 propalestyńskich aktywistów. Protestowali przeciwko udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji, oskarżając ten kraj o ludobójstwo w Strefie Gazy. Wcześniej w Wiedniu kilka tysięcy osób demonstrowało swoje niezadowolenie z dopuszczenia Izraela do konkursu.
13: Klimat.
4: Jakość powietrza jest w całej Polsce dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 12% energii. W zlewni Małej Wisły, Olzy, Skawy, Raby i Dunajca obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W całej Polsce przewiduje się niskie stężenie pyłków traw. We wschodniej części kraju niskie stężenie pyłków brzozy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Niedziela z przewagą chmur. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są również na zachodzie. Wysoko w Tatrach poprusze śnieg. Będzie od 11 do 20 stopni.
14: Autopromocja.
15: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
16: Tak, no nic innego.
15: Czyli będzie troszkę lepiej.
16: Będzie troszkę lepiej, także.
15: No to słuchamy szczegółów.
16: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarnomorskie. Dlatego dziś w kraju, proszę państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej. Na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski, po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę. Zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, tutaj kalka pogodowa. W dalszym ciągu zimno i mokro. Temperatura w granicach 10-13 stopni. Jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
15: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
16: wieczorem.
15: Tak.
16: Jest szansa. Będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
15: No i cudownie. I to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
16: Nawzajem. Dzięki serdeczne.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Ksią, czerwony alarm. Ona tu jest.

0: Jest ósma. Pogoda nas nie rozpieszcza, intensywne opady deszczu utrzymują się na południu województwa śląskiego. A na północy rozgrzewamy dziś Państwa do wspólnej zabawy. W Częstochowie pierwsza w tym roku odsłona akcji Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Ratownicy górscy ostrzegają przed warunkami na szlakach w Beskidach w ten weekend. Są mokre i śliskie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Co najmniej do godziny 14 obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w powiatach bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim i żywieckim. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tych obszarach od rana do popołudnia może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W związku z utrzymującymi się opadami wydano także ostrzeżenia hydrologiczne. Spodziewane są gwałtowne wzrosty stanów wód w zlewniach Olzy, Pszczynki, Małej Wisły i Łownicy, Białej, Soły, Koszarawy, Łękawki, Żylicy i Brennice. Już dziś pierwsza w tym roku odsłona naszej wiosennej akcji Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Od godziny 11 będziemy na Państwa czekać przed częstochowskim ratuszem. Zaplanowaliśmy biegi z radiowym pingwinem, za które każdy uczestnik otrzyma medal. Wraz z radiowcami czekają na Państwa nasi partnerzy, a wśród nich policjanci z psem służbowym i strażacy. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, zapewnia kapitan Karol Kluba z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: Najmłodsi będą mogli pościgać się, polać troszkę wody oraz planujemy pokaz sprzętu ratowniczego. Wszystko to, co wykorzystujemy w naszej codziennej pracy do ratowania zdrowia, życia ludzkiego, mienia oraz środowiska, zaczynając od węży strażackich, kończąc na różnych innych specjalistycznych sprzętach.
0: Dzisiejsza akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem jest częścią trwającego w Częstochowie festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest. Startujemy o godzinie 11, a biegi z Ligo zaplanowaliśmy na 12, 13 i 14. Warunki na beskidzkich szlakach są trudne, jest ślisko. Ostrzegają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W górach spodziewane są dalsze opady deszczu. Na Babiej Górze zamknięty jest najtrudniejszy szlak, żółty, zwany percią akademików. Turyści, którzy wybierają się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty, warto zabrać kijki. Koniecznie należy mieć też naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikację Ratunek.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wzrasta niepewność co do rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykański prezydent Donald Trump sygnalizuje, że traci cierpliwość, a Irańczycy po raz kolejny zapewniają o swojej gotowości do wojny, jeżeli negocjacje nie przyniosą akceptowalnych rezultatów. Szczegóły przedstawi już teraz Milena Rashid-Szehab.
3: To była cisza przed burzą, głosi obrazek, jaki prezydent Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych. Pozuje on na nim na tle wzburzonego morza i irańskich okrętów. Wcześniej Trump ostrzegł Iran, że czeka go bardzo ciężka przeprawa, jeśli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. Przełomu nie przyniosła wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Retorykę zaostrzają również Irańczycy. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że Iran jest nadal gotowy do wznowienia bezpośredniego konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. Zasugerował, że czas działa na korzyść Iranu, bo pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych powoduje, że społeczne naciski na prezydenta będą coraz silniejsze. Wciąż niestabilna jest sytuacja w cieśninie Ormuz. Iran ma wkrótce ogłosić plan zarządzania ruchem i wprowadzania opłat za korzystanie z niej. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że w ramach blokady irańskich portów zawrócili dotąd 78 statków handlowych, a 4 unieruchomili.
0: Rozmowy między USA a Iranem zawieszono po tym, jak obie strony odrzuciły wzajemne propozycje rozwiązań pokojowych. W piątek szef irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił jednak, że otrzymał sygnał z Waszyngtonu, iż strona amerykańska chce wrócić do rozmów. Po raz kolejny podkreślił jednak, że Iran nie ma zaufania do Stanów Zjednoczonych. Na koniec kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie w Śląskiem będzie całkowite. Spodziewane są dalsze opady deszczu. Na południu województwa dość intensywne. Termometry wskażą do 14 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Tam do 10 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 dzień maja. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Awantura nad jeziorem w gminie Barciane. Nie żyje 13-latek. Polacy wśród poszkodowanych w Modenie. Kierowca wjechał tam w tłum. Muzyczna niespodzianka zakończyła noc muzeów w Trójce. Goście dopisali. Śmierć 13-latka na Warmii i Mazurach nad jeziorem w miejscowości Arklity. Doszło do awantury.
2: W tej sprawie policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z zatrzymanych mężczyzn była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało, że miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie.
1: Mówiła rzeczniczka policji w Kętrzynie Ewelina Piaścik. Służby przesłuchują świadków. Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Później okazało się, że był leczony psychiatrycznie. Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. Wszystko trwało około 30 sekund. Kierujący Citroenem najpierw potrącił rowerzystę, a następnie wjechał w grupę pieszych, po czym uderzył w kobietę na chodniku i wjechał w ścianę sklepu. Próbował uciec, ale został zatrzymany. Rannych zostało w sumie 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia. Kierowca to Włoch, pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. Jego motywy są na razie nieznane. Wiadomo, że w momencie wypadku nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Pilnie poszukiwany dom dla dwojga niemowląt. Paweł i Maja przebywają w łódzkim ośrodku preadopcyjnym Tuli Luli. Wymagają troskliwej i specjalistycznej opieki. Czasu na znalezienie domu jest niewiele, bo maluchy mogą pozostać w placówce jedynie do ukończenia pierwszego roku życia.
3: Majeczka na znalezienie domu ma pół roku, a Pawełek o połowę krócej, 3 miesiące. Niemowlęta już na tak wczesnym etapie życia są naznaczone chorobą i potrzebują troski, miłości i specjalistycznej opieki. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, oboje mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy.
4: Fundacja Gajusz szuka rodziny, która podaruje niemowlętom dom, prawdopodobnie dom na zawsze, bo to są dzieci chore, bez szans na adopcję. Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do placówki.
3: Fundacja szuka rodzin zastępczych, które dadzą dzieciom szansę na normalne dzieciństwo. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Fundacją Gajusz. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Studia, mikrofony, znane głosy i tłumy zwiedzających. Polskie Radio otworzyło się w noc muzeów. W Trójce przy Myśliwieckiej goście poznawali kulisy pracy reporterów i realizatorów dźwięku, odwiedzali studio emisyjne. Nie zabrakło spotkań z dziennikarzami i muzycznych niespodzianek. Na zakończenie wieczoru audycja N3 Gosi Jakubowskiej została poprowadzona ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Towarzyszył jej Jędrzej Dądziło, który przygotował specjalny set DJ-ski.
5: Kiedy audycja N3 odbywa się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy raz, kiedy jest tutaj tak liczna audiencja, ponieważ w Trójce trwa noc muzeów. Jeszcze raz poprosię.
6: Słuchaj, ja nie pamiętam, żeby w Osieckiej było tak, tak dyskotekowo, tak,
7: ja też nie.
6: Tak technokratycznie bym powiedział.
1: Noc muzeów, tysiące miejsc, galerie, muzea, ale i instytucje kultury otwierają się na zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc niedostępnych na co dzień dla każdego. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy, Mateusz Foremniak.
8: Co bardziej wytrwali, pewnie dopiero szykują się w Poznaniu do spania. Lech przywiózł z delegacji do Radomia konkretny bagaż. 3 punkty za wygraną 3-1 z Radomiakiem i ostatecznie przyklepany tytuł mistrza Polski. Drugi z rzędu, również dla zaledwie 19-letniego Wojciecha Mońki, który tak komentował ten fakt na gorąco na antenie TVP Sport.
7: Myślę, że nie wyobrażałem sobie, że tak to będzie wyglądało, ale bardzo się z tego cieszę i po to gram w piłkę, żeby właśnie takie momenty przeżywać, że trochę potrwa ta radość. Powoli będę o tym myślał i będzie to do mnie dochodziło.
8: Poza 10. mistrzostwem dla Lecha wczoraj ważną wygraną w walce o podium zaliczył Górnik Zabrze 1-0, lepszy na wyjeździe od Wisły Płock. W dolnych rejonach tabeli prawie pewne utrzymanie jest Motor Lublin po remisie 3-3 z Krakowią. Wyrównać rachunki spróbują dzisiaj siatkarze Aluronu Warty Zawiercie. Okazja do tego wyjątkowa, bo finał Ligi Mistrzów z Perugią. Broniący tytułu Włosi wczoraj 3-0 odprawili Projekt Warszawa, a Zawiercianie możliwość odkucia się za ubiegłoroczną porażkę zapewnili sobie wygraną 3-1 z Ziratem Ankara. Tak na gorąco komentował to Jurij Gladyr.
9: Najważniejsze to, że wygraliśmy i o to chodzi, swój cel, taki minimum. Nie mówię, że to jest nasz cel, żeby awansować do finału. Naszym celem jest zwycięstwo. Dlatego musimy na pewno zaprezentować jutro lepszą siatkówkę aniżeli dziś.
8: Początek finału o 20:30, o 17:00 startuje rywalizacja o brąz. W Orlen Basket Lidze jesteśmy na etapie ćwierćfinałów. Za nami drugie mecze serii granych do 3 zwycięstw, których Legia znowu wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a na 1-1 wyrównały Trefl Sopot i Zastal Zielona Góra odpowiednio z Dzikami Warszawa i Kingiem Szczecin. Kolejne spotkania jutro i we wtorek. Tenisowy tur kończy dzisiaj swoje granie w Rzymie. O 17:00, o ile nie przeszkodzi pogoda, Casper Ruud spróbuje powstrzymać rozpędzonego Jannika Sinnera w finale mężczyzn. Tytuł rozdzieliły już panie, gdzie po zaciętym 3-setowym boju z Coco Gauff najlepsza okazała się Elina Svitolina. Teraz granie przenosi się do Paryża. Zostając jeszcze na chwilę we Włoszech, zaglądamy na trasę Giro, gdzie 8 etap z metą w Fermo dla Ekwadorczyka Narvaeza. Liderem pozostaje Afonso Eulalio. Panie ścigają się aktualnie dookoła kraju Basków, gdzie na drugim etapie najszybsza była Dominika Włodarczyk. Polka awansowała tym samym na 5. miejsce w klasyfikacji generalnej.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są również na zachodzie. W Krakowie maksymalnie 11 stopni, w Warszawie 12, w Suwałkach 13, w Szczecinie 17, a najcieplej będzie w Lublinie 20 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor.
11: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
12: Tak, tak, no nic innego.
11: Czyli będzie troszkę lepiej.
12: Będzie troszkę lepiej, także...
11: No to słuchamy szczegółów.
12: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład. i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no, powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nie rozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
11: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
12: wieczorem.
11: Tak.
12: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
11: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
12: Nawzajem, dzięki serdeczne.

0: Jest 9:00. W Częstochowie rozgrzewamy dziś Państwa do wspólnej zabawy. Za 2 godziny rusza pierwsza w tym roku odsłona akcji Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Otwarcie Industriady odbędzie się 13 czerwca w Bielsku-Białej w Starej Fabryce. Obywatele Polski i Niemiec są wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. Kierowca wjechał tam w pieszych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Już dziś pierwsza w tym roku odsłona naszej wiosennej akcji Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Od godziny 11:00 będziemy na Państwa czekać przed częstochowskim ratuszem. Zaplanowaliśmy biegi z radiowym pingwinem Ligo, za które każdy uczestnik otrzyma medal. Dzisiejsza akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem jest częścią trwającego w Częstochowie festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest, dlatego będą też pokazy na rowerach BMX. Zachęca Michał Kluska ze szkółki BMX City Skate.
2: Będziemy przygotowani w podstawowe przeszkody, jak kickery czy jakieś murki. Zrobimy szkolenie podstawowe, spróbujemy nauczyć szybko podstawowych trików i będziemy się świetnie bawić.
0: W programie także warsztaty pierwszej pomocy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, warsztaty ekologiczne OM Foundation oraz stoisko informacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Startujemy o 11:00, a biegi z Ligo zaplanowaliśmy na 12:00, 13:00 i 14:00. Otwarcie 17. Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki, odbędzie się 13 czerwca w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, poinformował Instytut imienia Wojciecha Korfantego. W 2026 roku Bielsko-Biała jest polską stolicą kultury. Industriada to coroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki, festiwal, podczas którego można zwiedzać kilkadziesiąt najważniejszych i najciekawszych obiektów, świadectw kultury i tradycji przemysłowej województwa śląskiego. Można też skorzystać z unikatowych atrakcji przygotowanych na tę okazję. Finał festiwalu zaplanowano na 14 czerwca w Walcowni w Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach. Reprezentacja Radia Katowice bierze udział w 9. edycji biegu Oko w Oko z Rakiem w Gliwicach. W programie wydarzenia występ Tomasza Karolaka z zespołem, stoiska edukacyjne z fantomami do nauki badania piersi i jąder, konsultacje z fizjoterapeutą, psychologiem, punkty ze zdrową żywnością, a także gry i zabawy dla dzieci. Wydarzenie łączy promocję aktywności fizycznej ze wsparciem dla pacjentów onkologicznych, przekonuje prezeska Fundacji Oko w Oko z Rakiem Justyna Dec.
3: Biegamy naokoło Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Widzimy pacjentów z okien, schodzą tutaj też do nas, więc naprawdę duże wzruszenie i takie wielkie przeżycie, jeżeli ktoś jest z nami tutaj na tym biegu.
0: Podczas imprezy chętni będą mogli ściąć włosy i przekazać je na peruki dla pacjentów onkologicznych. Początek tego wydarzenia o 9:30.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Obywatele Polski i Niemiec są wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia. 3 było reanimowanych. Życiu jednej z ofiar zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego, mówiła prefekt prowincji Modena Fabrycja Trioli. W czasie aresztu nie był pod wpływem psychotropów, wydawał się przytomny umysłowo. Zmiany psychiczne w nim odnotowano już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację i później słuch o nim zaginął. Całe zdarzenie trwało około 30 sekund. Kierujący Citroenem najpierw potrącił rowerzystkę, a następnie wjechał w grupę pieszych, po czym uderzył w kobietę na chodniku i wjechał w ścianę sklepu. Kobieta straciła obie nogi. Kierowca próbował uciec i podczas ucieczki ugodził jedną osobę nożem. Ostatecznie został zatrzymany. 4:04, mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Dziś zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite, spodziewane są dalsze opady deszczu. Na południu województwa dość intensywne. Termometry wskażą do 12-14 stopni Celsjusza, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 10 kresek powyżej zera.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Kierowca, który wjechał w ludzi w Modenie we Włoszech, leczył się psychiatrycznie. Mimo trwającego rozejmu, armia izraelska nadal atakuje południe Libanu. Bułgaria wygrywa Eurowizję, Polska na 12 miejscu. Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował wczoraj grupę pieszych. Ucierpiało 8 osób, 4 są w ciężkim stanie. Sprawca to Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny z historią leczenia psychiatrycznego, mówi prefekt prowincji Modena Fabrizia Trioli. Nie był pod wpływem psychotropów, wydawał się przytomny umysłowo. Zmiany psychiczne odnotowano u niego już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Mężczyzna trafił do aresztu. Armia izraelska nadal atakuje południe Libanu. Działania wojenne trwają mimo ogłoszonego w piątek wieczorem w Waszyngtonie przedłużenia rozejmu.
2: Izrael twierdzi, że jego celem jest Hezbollah, jednak ataki poprzedziło wezwanie do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców 9 miejscowości. Wczoraj doszło do bombardowań co najmniej 5, w tym jednej położonej ponad 50 km od granicy z Izraelem. Hezbollah przyznał się do ataków na pozycje armii izraelskiej na południu Libanu, a także na koszary wojskowe w północnym Izraelu. W wyniku piątkowych rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem w Waszyngtonie ogłoszono przedłużenie zawieszenia broni o 45 dni, ale większość Libańczyków podchodzi do tego z dużą nieufnością. Dotychczasowe zawieszenie broni przyniosło spokój jedynie w Bejrucie. Południe kraju jest cały czas strefą silnych działań wojennych. W ich wyniku zginęło tam tylko w ciągu ostatniego miesiąca około 500 osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: 70 tysięcy logowań w zaledwie tydzień od startu i ostateczny koniec z handlowaniem terminami egzaminów. Nowy serwis infokierowca.pl zmienia zasady gry dla kandydatów na kierowców. Obowiązkowe logowanie przez e-dowód zablokowało internetowe boty, które do tej pory masowo blokowały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego. Jak tłumaczy Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ten proceder właśnie przeszedł do historii.
3: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
1: Zbudowanie portalu integrującego urzędy, szkoły jazdy i ośrodki egzaminacyjne zajęło niespełna 2 lata. Projekt w całości sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy. Bułgaria z utworem Bangaranga wygrała konkurs piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski Alicja Szamplińska zajęła 12 miejsce.
4: Bangaranga ma potencjał, by stać się hitem sezonu. Piosenka Dary została najwyżej oceniona zarówno przez profesjonalne jury, jak i z ogromną przewagą wygrała głosowanie widzów w 35 krajach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia, także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Brawurowe wykonanie Prey dało Alicji Szempińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały polscy jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka w pierwszych komentarzach zbiera dużo pozytywnych opinii. Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 37,5% energii. W Zewni, Małej Wisły, Olzy, Skawy, Raby i Dunajca obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. W lasach południowo-wschodniej Lubelszczyzny utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
7: Mistrzowie nie oddają korony. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 i zagwarantował sobie obronę tytułu mistrza Polski. Taka sztuka udała się Lechowi po wielu latach przerwy, na co zwracał uwagę trener Nils Fredriksen. To wielkie osiągnięcie. Dokonaliśmy tego po 33 latach. W dodatku w sezonie, w którym graliśmy wiele meczów w Europie. To świetny występ. Wielki szacunek należy się piłkarzom i całemu sztabowi.
8: So all the respect to the players, all the respect to the staff.
7: Dla Lecha to 10. Mistrzostwo Polski. Coraz bliżej powrotu na podium ligi po 32 latach przerwy jest Górnik Zabrze, który wygrał w Płocku z Wisłą 1-0. W walce o utrzymanie po remisie 3-3 z Krakowią bardzo blisko celu jest Motor Lublin. Piłkarskiemu mistrzowi Polski życzymy, aby kiedyś choć zbliżył się do osiągnięć siatkarskiego odpowiednika. Warta Zawiercie zagra dzisiaj bowiem w finale Ligi Mistrzów po wygranej 3-1 z Ziratem Ankara, mówi kapitan Warty Mateusz Bieniek.
9: Ciężko było się dzisiaj dobić do boiska z jednej i z drugiej strony, więc dla kibica super, dla nas mniej, bo ten mecz był mega ciężki. Ale najważniejsze, że jesteśmy w finale i gramy z najlepszym zespołem na świecie obecnie, więc po prostu będziemy próbowali się im przeciwstawić, a co z tego będzie, to zobaczymy.
7: Wspomnianym przeciwnikiem w finale będzie broniąca tytułu Perugia, która w swoim półfinale 3-0 odprawiła Projekt Warszawa. Początek polsko-tureckiego grania o brąz o 17:00, finał startuje o 20:30. Na razie o półfinale mogą myśleć koszykarze w Orlen Basket Lidze. Blisko jest Legia, która w ćwierćfinałowej serii do 3 zwycięstw już 2-0 prowadzi z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po 1 jest po wczorajszych meczach w rywalizacji Trefla Sopot z Dzikami Warszawa oraz Zastalu Zielona Góra z Kingiem Szczecin. Kolejne mecze jutro i we wtorek. Prawie wszystko jest już jasne w Rzymie. Na kortach Foro Italico spośród pań najlepsza okazała się Elina Svitolina, która dopiero co odprawiła Igę Świątek, by w finale po zaciętym meczu ograć w 3 setach Coco Gauff. O 17:00 w finale panów swoją formę porównają Casper Ruud i niepokonany od 33 spotkań Jannik Sinner. We Włoszech aktualnie pedałują też najlepsi kolarze świata. 8 etap Giro dla Ekwadorczyka Narvaeza. Prowadzenie w generalce utrzymał Afonso Eulalio. Nas cieszyć może wygrana Dominiki Włodarczyk na 2 etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Polka w generalce jest 5, a jak poszło jej dzisiaj, dowiedzą się Państwo z trzeciej strony medalu. Start o 17:05. Zapraszam.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 20 stopni, pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są również na zachodzie Polski.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska.
12: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Schmidt ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
13: Tak, tak, no nic innego.
12: Czyli będzie troszkę lepiej.
13: Będzie troszkę lepiej, także.
12: No to słuchamy szczegółów.
13: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety, niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś, no niestety niekorzystny, powoduje ta pogoda u nas, no, senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no, powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no, temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
12: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
13: wieczorem.
12: Tak.
13: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
12: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Szmit, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
13: Nawzajem, dzięki serdeczne.

wcześniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę.

0: Jest 10:00. Warunki na szlakach w Beskidach są trudne, ostrzegają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i odradzają dzisiaj wędrówki. W Gliwicach wystartował bieg Oko w oko z rakiem. Jest tam reprezentacja Radia Katowice. Na koniec Racibórz. Jest szansa, że w końcu ruszy budowa wschodniej obwodnicy miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pogoda nie rozpieszcza dzisiaj w Beskidach. W górach jest niebezpiecznie, a jeżeli ktoś już wyjdzie na szlak, powinien bardzo uważać. Jak mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku Tomasz Górny, warto pieszą wycieczkę w góry przełożyć na inny dzień.
2: Od samego rana pada deszcz, temperatura wysoko w górach waha się od 2 stopni do 8 w dolinach. Warunki na szlakach turystycznych są trudne, można powiedzieć miejscami nawet bardzo trudne. Ślisko, błoto, widoczność jest ograniczona powyżej 1000 metrów do 30 metrów, także mało co widać. Nie proponujemy dzisiaj pieszych wycieczek.
0: Jeżeli jednak ktoś zechce wyjść na górskie szlaki, to koniecznie powinien zadbać o odpowiednią odzież, która ochroni go przed zimnem i wiatrem, a także obuwie, najlepiej za kostkę z nieślizgającą się podeszwą. Spakować też należy prowiant i termos z czymś gorącym do picia. Należy też mieć ze sobą naładowany telefon i z powerbankiem i aplikacją Ratunek. W Gliwicach wystartował bieg Oko w oko z rakiem. To coroczna inicjatywa, której celem jest wsparcie pacjentów onkologicznych oraz promocja aktywności fizycznej i edukacja na temat chorób nowotworowych. W tym roku uczestnicy biegną 9 raz. W sumie zaplanowano 3 konkurencje. To Nordic Walking, bieg na 5200 metrów oraz konkurencja Biegasz, chodzisz ile chcesz. Warto odwiedzić dziś Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, mówi prezeska Fundacji Oko w oko z rakiem Justyna Dec.
3: W tym roku jest rekord. Mamy 1600 uczestników w tych wszystkich konkurencjach biegowych, ale zachęcamy Państwa, by przyjść do nas, ponieważ jest zawsze miasteczko takie biegowe, gdzie mamy też profilaktykę. Na fantomach można się właśnie nauczyć, jak badać piersi, jądra. Mamy stoisko z naszym fryzjerem. Można obciąć włosy na rzecz kobiet, które są w trakcie chemioterapii.
0: Trasy przebiegają przez teren Narodowego Centrum Onkologii w Gliwicach, a także ulicami Armii Krajowej i Sienkiewicza. Utrudnienia związane z biegiem mogą potrwać nawet do 15:00.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Już dziś pierwsza w tym roku odsłona wiosennej akcji Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Od 11:00 będziemy na Państwa czekać przed częstochowskim ratuszem. Zaplanowaliśmy biegi z naszym radiowym pingwinem, za które każdy uczestnik otrzyma medal, bo chcemy przekazać dzieciom i młodzieży, że każdy, kto uprawia sport, już jest zwycięzcą. Wraz z nami czekają na Państwa nasi partnerzy, a wśród nich policjanci z psem służbowym i strażacy. Jest szansa, że w końcu ruszy budowa wschodniej obwodnicy Raciborza. Kwestia powstania drogi, która ma łączyć się z drogą krajową nr 45 w Sudole, jest od lat zamrożona ze względów proceduralnych. Sprawa jest kuriozalna, bo zgodnie z rozporządzeniem droga regionalna nie może włączyć się w drogę wojewódzką, mówi prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
4: Ten problem formalny tutaj na styku władze województwa śląskiego a generalnej dyrekcji musi być w jakiś sposób rozwiązany, bo tak naprawdę to on jakby jest największym kłopotem, no ale nie może być tak, że wszystkie drogi budowane ze środków publicznych, w końcu nieprywatnych, że dla ich zaistnienia problemem jest to, że publiczne podmioty nie potrafią się ze sobą porozumieć w tak prostej sprawie.
0: Jak informuje prezydent Raciborza, podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymał zapewnienie, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Wschodnia obwodnica Raciborza w znaczący sposób ograniczy ruch pojazdów w centrum miasta, ale będzie też pełniła funkcję komunikacyjną dla zakładu zbrojeniowego RFK oraz dla planowanej w tamtej okolicy 30-hektarowej strefy przemysłowej. 4:04 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Zachmurzenie w województwie śląskim jest dziś całkowite. Spodziewane są opady deszczu, a na południu województwa dość intensywne. Termometry wskażą do 13-14 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 10 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
1: Tak, tak, no nic innego.
0: Czyli będzie troszkę lepiej.
1: Będzie troszkę lepiej, także...
0: No to słuchamy szczegółów.
1: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no... powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
0: Czyli na Metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
1: wieczorem.
0: Tak.
1: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
0: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Szmit, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
1: Nawzajem, dzięki serdeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Smykowie w Małopolsce. Nie żyją 3 osoby. Droga jest zablokowana. Szansa i zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka będzie wozić wojskowy sprzęt. W noc muzeów w Trójce drzwi się nie zamykały. Setki osób przyszły zobaczyć radio od kuchni.
3: Staram się zarazić młode pokolenie moich synów muzyką i przede wszystkim aurą tego miejsca.
4: Oczywiście nam się bardzo podobało.
2: Zablokowana droga w miejscowości Smyków w Małopolsce po tragicznym wypadku. Około godziny 7.30 kierowca samochodu osobowego na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni i uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na pasie zieleni. Trzej mężczyźni, którzy podróżowali autem, zginęli. 4 osoby zatrzymane w sprawie śmierci 13-latka na Warmii i Mazurach. Według wstępnych ustaleń nad jeziorem Arklickim doszło do awantury między dwiema grupami osób. 13-latek został uderzony w głowę. Relacjonował w TVP Info Andrzej Jurkun z policji w Olsztynie.
5: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
2: Zatrzymane osoby mają od 30 do 43 lat. 3 z nich były trzeźwe. Spółka PKP Cargo będzie wozić wojskowy sprzęt. Firma podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację.
6: Umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej przewiduje m.in. zakup nowych wagonów i platform do przewozu sprzętu wojskowego. Spółka oferuje natomiast całą sieć logistyczną, jaką dysponuje. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że logistyka dla armii jest kluczowa.
7: To jest jeden z najistotniejszych elementów szybkiej reakcji.
6: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami. Konieczne było zwolnienie części pracowników. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że umowa to wzmocnienie dla towarowego przewoźnika.
8: PKP Cargo wraca do strategicznej roli jako istotny element bezpieczeństwa państwa.
6: Spółka PKP Cargo nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z największych w Europie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Rośnie niepewność co do rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump sygnalizuje, że traci cierpliwość, a Irańczycy po raz kolejny zapewniają o swojej gotowości do wojny, jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatów.
9: To była cisza przed burzą, głosi obrazek, jaki prezydent Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych. Pozuje on na nim na tle wzburzonego morza i irańskich okrętów. Wcześniej Trump ostrzegł Iran, że czeka go bardzo ciężka przeprawa, jeśli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. Przełomu nie przyniosła wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Retorykę zaostrzają również Irańczycy. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że Iran jest nadal gotowy do wznowienia bezpośredniego konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. Zasugerował, że czas działa na korzyść Iranu, bo pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych powoduje, że społeczne naciski na prezydenta będą coraz silniejsze. Wciąż niestabilna jest sytuacja w cieśninie Ormuz. Iran ma wkrótce ogłosić plan zarządzania ruchem i wprowadzania opłat za korzystanie z niej. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że w ramach blokady irańskich portów zawrócili dotąd 78 statków handlowych, a 4 unieruchomili. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Polskie Radio włączyło się w Noc Muzeów. Wszystkie anteny, w tym Trójka, otworzyły swoje studia dla słuchaczy. Była okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda praca radia od środka.
10: Teraz zobaczcie, co się dzieje. No. Czerwona lampka i zobaczycie najbardziej skupioną osobę we wszechświecie. Serwisanta.
11: Dobra, możemy posłuchać tych informacji.
3: Staram się zarazić młode pokolenie moich synów muzyką i przede wszystkim aurą tego miejsca, bo to jest to, co jest moim zdaniem w Trójce najważniejsze.
4: Oczywiście nam się bardzo podobało i zobaczyć radio, że tak powiem, z bliska. No, bardzo fajna inicjatywa.
2: Zwiedzający odwiedzili m.in. studio emisyjne i studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Były też spotkania z dziennikarzami oraz prezentacja pracy realizatorów dźwięku. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burza, wysoko w Tatrach śnieg. W Zakopanem 7 stopni, w Krakowie 11, w Warszawie 12, w Augustowie 13, w Gdańsku 15, we Wrocławiu 16, w Szczecinie i Poznaniu 17, a w Zamościu 20.
12: Na program zaprosił jego sponsor.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, daj. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Na zegarze 11. Właśnie rozpoczyna się nasza radiowa akcja Trenuj z Ligą i Tauronkiem w Częstochowie. Świętochłowice będą dziś zbierać krew dla młodego żużlowca, który kilka dni temu uległ poważnemu wypadkowi. Bułgaria wygrała 70. konkurs piosenki Eurowizji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Rozpoczyna się pierwsza w tym roku odsłona naszej wiosennej akcji Trenuj z Ligą i Tauronkiem. Czekamy przed częstochowskim ratuszem. Zaplanowaliśmy biegi z radiowym pingwinem, za które każdy uczestnik otrzyma medal. Po raz pierwszy nasza radiowa akcja wpisuje się w festiwal Czewa Bikefest. Jak podkreśla dyrektor częstochowskiej organizacji turystycznej Jakub Sikora, chodzi o to, aby wspólnie promować sport i aktywny tryb życia.
2: Stawiamy na rowery, ale mamy tu w tym roku bardzo dużo sportów, bo oczywiście nasi słuchacze nie widzą tego, ale na Placu Bygańskiego znajduje się City Skate Park Częstochowa. Tam promujemy jazdę na BMX-ach, jazdę na deskorolce, jazdę na rolkach. Dzisiaj przecież Trenuj z Ligą będziemy biegali po Placu Bygańskiego. Szanowni Państwo, sport to zdrowie i sport przede wszystkim to przyszłość. Nie tylko młodych ludzi, ale i również tych starszych, dlatego takie imprezy sportowe są jak najbardziej na tak i przede wszystkim takie najbardziej należy promować.
0: W Częstochowie są także lokalna policja i straż pożarna, wojewódzkie pogotowie ratunkowe, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biegi z Ligo zaplanowaliśmy na 12, 13 i 14. Pozostajemy w Częstochowie. Rowerzyści z województwa śląskiego rozpoczynają dziś oficjalnie sezon rowerowy. Trwa jasnogórski zlot rowerowy Czewa Bikefest. W centrum miasta odbywają się targi sportowe i trwają imprezy towarzyszące. O 13 ze Starego Rynku wyruszy pielgrzymka rowerowa, aby na jasnogórskich błoniach wziąć udział we mszy świętej i poświęcić rowery. Będziemy modlić się o bezpieczeństwo cyklistów, mówi kustosz Jasnej Góry ojciec Waldemar Pastusiak.
3: Roztropność dla kierowców, żeby mieli wielkie wyczulenie wtedy, kiedy zobaczą, że na drodze jest rower, trzeba zwolnić, trzeba uszanować, że ktoś dużo słabszym pojazdem, dużo wolniej jedzie i na pewno tego szacunku musimy nawzajem się uczyć i też Kościół będzie o tym przypominał.
0: Tuż po mszy o 15 na Błoniach rozpocznie się pokaz rowerowych skoków w wykonaniu światowej gwiazdy kolarstwa ekstremalnego Szymona Goćka. Świętochłowice będą dziś zbierać krew dla młodego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi. 19-letni Patryk Budniak miał kilka dni temu groźny wypadek podczas meczu ligowego na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Rywalizowały Ultra Puro Mega Gniezno oraz Śląsk Świętochłowice. Junior gnieźnieńskiej drużyny na wirażu szczepił się motocyklem z żużlowcem ze Świętochłowic. Budniak z impetem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając w klubowego busa. Żużlowca przetransportowano śmigłowcem do szpitala, jest po operacji kręgosłupa i nóg. W piątek jego stan się poprawił, wybudzono już go ze śpiączki farmakologicznej. Świętochłowice na znak solidarności na Skałce od 11 do 15 organizują akcję zbiórki krwi.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Bułgaria z utworem Bangaranga wygrała konkurs piosenki Eurowizji. Z mocnej strony pokazała się Alicja Szemplińska. Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce w muzycznych zmaganiach organizowanych przez Europejską Unię Nadawców.
4: Bangaranga ma potencjał, by stać się hitem sezonu. Piosenka Dary została najwyżej oceniona zarówno przez profesjonalne jury, jak i z ogromną przewagą wygrała głosowanie widzów w 35 krajach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Brawurowe wykonanie Prey dało Alicji Szemplińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały polscy jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka w pierwszych komentarzach zbiera dużo pozytywnych opinii.
0: Dziękuję. A te informacje przedstawił Adam Kurczewski. Zachmurzenie w województwie śląskim jest całkowite. Spodziewane są dalsze opady deszczu, szczególnie na południu regionu. Termometry wskażą dziś do 14 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 10 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset ukraińskich dronów zaatakowało w nocy cele w głębi Rosji. Są doniesienia o wybuchach w Moskwie i okolicach. Remont drogi do Morskiego Oka, prawdopodobnie już jutro rozpoczęcie prac, uzależniane jest od pogody. Zmiana światła na zielone przez aplikację w Holandii. Rowerzyści testują nowatorskie rozwiązanie. Ukraińcy za pomocą kilkuset dronów w nocy i nad ranem atakowali terytoria w głębi Rosji. Szczególnie dużo wybuchów słychać było w Moskwie i w obwodzie moskiewskim.
2: O seriach eksplozji informowali mieszkańcy Moskwy i miejscowości położonych wokół rosyjskiej stolicy. Jej władze przekazały, że udało się strącić 114 ukraińskich dalekosiężnych bezzałogowców. W obwodzie moskiewskim rannych zostało kilkanaście osób, co najmniej trzy zginęły. W nocy i nad ranem wstrzymano pracę kilku rosyjskich lotnisk, w tym największego, Szeremietiewo. Są informacje, że spadły tam odłamki ukraińskich dronów. Ocenia się, że był to największy od początku wojny ukraiński atak na rosyjską stolicę i obwód moskiewski. Ukraińskie władze w tym tygodniu zapowiadały, że Rosjanie otrzymają odpowiedź za swoje zmasowane ataki, kiedy to w środę i czwartek wypuścili na Ukrainę ponad 1500 dronów i ponad 50 rakiet, w wyniku czego zginęło m.in. 24 mieszkańców jednego z kijowskich bloków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Jeżeli pogoda pozwoli, jutro rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace potrwają około miesiąca. Wstrzymano fasiągi i mikrobusy elektryczne. 25 maja droga zostanie w ogóle zamknięta do końca miesiąca, a może i dłużej.
3: Największy problem jest z asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
1: Mówił Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do Morskiego Oka będzie można dotrzeć alternatywnymi szlakami. To jednak wydłuży wycieczkę nawet o 3 godziny. Utrudnienia mogą pojawić się także na parkingach. Ogródki działkowe rozchodzą się na pniu. Na przykład w Poznaniu zainteresowanie rodzinnymi ogródkami działkowymi od pandemii nadal jest bardzo wysokie. Ogłoszenia o sprzedaży praw pojawiają się okazjonalnie i od razu znikają.
4: I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
1: Mówił Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców. Magistrat pracuje nad wydzieleniem terenów pod nowe ogródki, ale ich powstanie na północy miasta może potrwać jeszcze kilka lat. W granicach Poznania znajduje się 86 rodzinnych ogrodów działkowych. W całej Polsce jest ich ponad 5 tysięcy. W Holandii rowerzyści mogą zmieniać szybciej światło na zielone, używając aplikacji w telefonie. Ministerstwo Infrastruktury testuje to rozwiązanie w 6 prowincjach. Celem jest zachęcenie mieszkańców do zamiany samochodu na rower.
5: Aby światło szybciej zmieniło się z czerwonego na zielone, rowerzysta musi mieć zainstalowaną aplikację na swoim telefonie, a sygnalizacja świetlna musi być inteligentna. Gdy rowerzysta zbliża się do przejścia, aplikacja wysyła anonimowy sygnał do sygnalizacji świetlnej. Sygnał ten zwiększa szansę, że zielone światło pojawi się szybciej. Podczas gdy mieszkańcy wielu miejscowości masowo aplikację instalują, Amsterdamczycy są rozczarowani. Władze miasta nie chcą inwestować w inteligentną instalację świetlną, bo jest za droga. Obawiają się też cyberataków. Czasami ulica jest pusta, a mimo to muszę czekać na czerwonym świetle. Mam nadzieję, że gmina zmieni zdanie. Jestem rozczarowany, bo to takie użyteczne rozwiązanie, mówili mi rowerzyści. Ministerstwo stworzyło aplikację, aby zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z roweru. Zbierając punkty za przejechane kilometry, można dostać zniżki w kilku sklepach. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 7 stopni na Podhalu do 12 w centrum, 15 nad morzem i 20 na Zamojszczyźnie.
7: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
8: Tak, tak, no nic innego.
7: Czyli będzie troszkę lepiej.
8: Będzie troszkę lepiej, także.
7: No to słuchamy szczegółów.
8: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
7: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek.
8: Wtorek wieczorem?
7: Tak.
8: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
7: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Szmit, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
8: Nawzajem, dzięki serdeczne.

0: wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
1: Tak, tak, no nic innego.
0: Czyli będzie troszkę lepiej.
1: Będzie troszkę lepiej, także.
0: No to słuchamy szczegółów.
1: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
0: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek.
1: Wtorek wieczorem?
0: Tak.
1: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
0: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Szmit, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
1: Nawzajem, dzięki serdeczne.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Wybiło południe. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył wczoraj w grupę przechodniów, jest polska obywatelka. W Częstochowie Radio Katowice trenuje dziś z Ligo i Tauronkiem. Przed ratuszem mogą Państwo spotkać dziennikarzy naszej rozgłośni. Zajrzymy również do Gliwic, gdzie trwa 9. edycja biegu Oko w Oko z Rakiem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Polska obywatelka jest jedną z poszkodowanych podczas sobotniego zdarzenia we włoskim mieście Modena. Kierowca stanował tam autem grupę pieszych. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polka to 69-letnia kobieta. Rzecznik resortu Maciej Wiewiór przekazał, że ministerstwo na razie nie wypowiada się na temat stanu jej zdrowia.
2: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
0: Mężczyzna pochodzenia marokańskiego potrącił autem 8 osób, a później ugodził nożem przechodnia. Wiele osób jest ciężko rannych. Życiu jednej z ofiar zagraża niebezpieczeństwo. Według informacji przekazanych przez tamtejsze służby, mężczyzna to absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. Sprawcę zatrzymali cywile. Mężczyzna trafił już do aresztu, postawiono mu również zarzuty.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie gości nasza radiowa akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem. To nie tylko wspólne treningi i biegi, czekają także stanowiska różnych służb. Gości także Częstochowska Straż Pożarna, która, jak mówi kapitan Karol Klubas z tamtejszej komendy, przygotowała tor przeszkód dla najmłodszych.
3: Tor składa się z kilku pachołków, które trzeba slalomem obiec. Następnie mamy hydronetkę z wodą, możemy sobie polać troszkę wody. Mamy również z nami samochód pożarniczy. Pokazujemy sprzęt pożarniczy, węże strażackie, narzędzia hydrauliczne, wszystko to, czego używamy w naszej codziennej pracy.
0: Nie brakuje także działań edukacyjnych strażaków.
3: Mówimy ludziom, jak zachowywać się w sytuacji kryzysu, katastrofy naturalnej, pożaru, w sytuacji, kiedy musimy udzielić pierwszą pomoc. Mamy tutaj dzisiaj ze sobą przykładowy plecak ewakuacyjny, który każdy powinien mieć u siebie w domu na wypadek, gdyby musiał ten dom nagle opuścić.
0: Do godziny 15 czeka także nasze radiowe miasteczko. Zaplanowano pokazy akrobacji rowerowych i wiele innych atrakcji. Drużyna biegowa Radia Katowice bierze też udział w 9. edycji biegu w Oko z Rakiem. Wydarzenie łączy promocję aktywności fizycznej ze wsparciem dla pacjentów onkologicznych. Przed Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach występuje Tomasz Karolak z zespołem. Można wykonać badania profilaktyczne, spróbować zdrowej żywności, spotkać się z onkopsychologiem i fizjoterapeutą. Biegamy, bo warto pomagać, mówią uczestnicy wydarzenia.
4: Mega to, co się dzieje. Ja jestem tu dzisiaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
5: Mama teraz walczy i
6: tu się leczy w Gliwicach właśnie.
7: Mój ojciec rok temu zwyciężył, więc też tu jesteśmy, żeby pokazać, że nie tylko ci, co mają raka, to i rodzina też wtedy walczy i wspierać trzeba serduszkiem wszystkie kilometrami.
8: Czuję, że jakby żyję, kiedy pomagam innym. I czuję się wolno.
0: Podczas imprezy chętni mogą też ściąć włosy i przekazać je na peruki dla pacjentów onkologicznych. Na koniec informacje pogodowe. Dziś zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite. Spodziewane są dalsze opady deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskażą do 14 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam do 10 stopni.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ataku we włoskiej Modenie ranna została 69-letnia Polka, te doniesienia potwierdza MSZ. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski znalazł się w finale prestiżowego konkursu muzycznego w Belgii. Niedługo będzie go można posłuchać na żywo. Iran zwraca się w kierunku Chin. Dotychczasowy negocjator pokoju z USA zajmie się też relacjami z państwem środka. Polska obywatelka jest wśród osób poszkodowanych podczas wczorajszego ataku we włoskiej Modenie. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych to 69-latka.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
9: Zapewniał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wczoraj mężczyzna pochodzenia marokańskiego potrącił autem 8 osób, a później ugodził nożem przechodnia. Według informacji przekazanych przez tamtejsze służby, mężczyzna to absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. tym tygodniu premier Węgier Peter Modior przyjedzie z wizytą do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z premierem oraz prezydentem. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że Modior bardzo poważnie traktuje stosunki polsko-węgierskie.
5: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
9: Karol Nawrocki zamierza rozmawiać z premierem Węgier o wspólnych interesach Polski i Węgier, mówiła doradczyni prezydenta Barbara Socha. Dodała, że Polska jest przyjacielem i prezydent niejednokrotnie podkreślał znaczenie dobrych relacji między oboma krajami.
10: Pan prezydent, jeżeli do takiego spotkania dojdzie, będzie rozmawiał o naszej współpracy, o naszych wspólnych interesach, a te są bardzo istotne, bo przypomnę, że w trakcie spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, ale nie tylko, już właśnie w trakcie ostatniej wizyty na Węgrzech pana prezydenta była mowa o tym, że Polska ma szansę stać się dzisiaj hubem gazowym dla Europy Środkowej i Wschodniej, dla tych wszystkich państw, które są naszymi sąsiadami, które nie mają dostępu do morza. Dzięki współpracy z nami Węgrzy mogą dywersyfikować swoje źródła energii.
9: Węgierski premier wizytę w Polsce zapowiedział już podczas swojego wieczoru wyborczego. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski dotarł do finału Międzynarodowego Konkursu imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. To prestiżowy konkurs muzyczny dla młodych talentów, który jest najstarszym w Belgii. Odbywa się od 75 lat.
11: Krzysztof Michalski.
12: Dwunastkę finalistów ogłosił przewodniczący jury Gilles Le Dur i odczytał terminy finałowych koncertów, które rozpoczynają się 25 maja.
11: On Friday.
12: Polak zagra w piątek, 29 maja. Dzień później zakończą się występy finalistów i poznamy nazwisko zwycięzcy. Krzysztof Michalski przeszedł trudne eliminacje, w których wzięło udział 64 młodych wiolonczelistów. Za dobry występ na pierwszym etapie dostał się do półfinału, a teraz jest w gronie 12 finalistów. Konkurs muzyczny imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i wiolonczela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, Mohamed Bagher Ghalibaf, ma się też zająć relacjami z Chinami, donoszą o tym irańskie media. Jak to ujęto, polityk będzie odpowiedzialny za koordynację różnych aspektów stosunków irańsko-chińskich. Ghalibaf napisał wczoraj w mediach społecznościowych, że świat stoi u progu nowego porządku. Przywołał słowa przywódcy Chin Xi Jinpinga. Transformacja niewidziana od stulecia przyspiesza na całym świecie i podkreślam, że 70-dniowy opór narodu irańskiego przyspieszył tę transformację. Przyszłość należy do globalnego południa, oznajmił irański polityk.
13: Klimat.
9: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 52% energii w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu, w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 7 stopni, w Łodzi 12, w Łomży 13, w Legnicy 16, w Koszalnie 17, a w Krośnie 20.
14: Autopromocja.
15: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Jest 13. Warunki na szlakach w Beskidach są trudne, ostrzegają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i odradzają piesze wędrówki. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. W Bytomiu rusza cykl spacerów z przyrodnikami, którzy opowiedzą o przyrodzie tego miasta z perspektywy swojej pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W górach jest niebezpiecznie, ostrzegają beskidzcy ratownicy. Jak mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku Tomasz Górny, warto pieszą wycieczkę w góry przełożyć na inny dzień.
2: Od samego rana pada deszcz, temperatura wysoko w górach waha się od 2 stopni do 8 w dolinach. Warunki na szlakach turystycznych są trudne, można powiedzieć miejscami nawet bardzo trudne. Ślisko, błoto, widoczność jest ograniczona powyżej 1000 metrów do 30 metrów, także mało co widać. Nie proponujemy dzisiaj pieszych wycieczek.
0: Jeżeli ktoś zechce jednak wyjść na górskie szlaki, to koniecznie powinien zadbać o odpowiednią odzież, która ochroni go przed zimnem i wiatrem, a także obuwie, najlepiej za kostkę z nieślizgającą się podeszwą. Spakować też należy prowiant i termos z czymś ciepłym do picia. Należy także mieć ze sobą naładowany telefon z powerbankiem i aplikacją Ratunek. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Do Komisji Europejskiej trafiło pismo wiceprzewodniczącego Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacka Zarzeckiego. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii Europejskiej, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci wołowiny oczekują jednak wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu.
3: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii.
0: Te informacje zebrała Beata Płomecka.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Władze Bytomia zachęcają mieszkańców do bliższego poznawania miejskiej natury. Dziś rusza cykl spacerów, podczas których przyrodnicy będą opowiadać o bytomskiej faunie i florze z perspektywy swojej pracy, mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk z Urzędu Miasta.
4: Cykl spacerów rozpocznie się od spotkania z biologiem i dendrologiem Wojciechem Zarzyckim, który zaprosił uczestników spaceru do rozmowy o śródmiejskiej zieleni z perspektywy Placu Akademickiego. Kolejne spotkania odbędą się w parku Tyle Winklerów na rogu ulicy Piekarskiej i Alei Regionów oraz w Żabich Dołach. Wówczas do podziwiania tej pięknej części Bytomia zaprosi ornitolog Wojciech Janecki.
0: Dzisiejszy spacer rozpocznie się o 16:00, a w Brennej rozpoczyna się właśnie Redek na Buczu. To wydarzenie, które przenosi uczestników w serce pasterskich tradycji do czasów, gdy wypasowiec był nie tylko codziennością, ale także ważnym elementem kultury i tożsamości regionu. Podczas Redyku będzie miał miejsce uroczysty obrzęd poświęcenia owiec, pełen symboliki i zakorzeniony w tradycji przodków. Po ceremonii na stołach zagoszczą natomiast regionalne przysmaki. Wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Impreza odbywa się na terenie bacówki na Buczu. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite. Spodziewane są opady deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskazują do 13-14 stopni Celsjusza. Chłodniej jest w rejonach podgórskich, tam do 10 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie szefa MON z amerykańskim generałem Kaneem. Do rozmów dojdzie po doniesieniach o możliwym wstrzymaniu rotacji wojsk USA nad Wisłą. Ponad 50 cywilów zginęło w mijającym tygodniu w rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosjanie użyli kilku tysięcy dronów. 5 nowych nakazów aresztowania obywateli Izraela wydał Trybunał Karny w Hadze. Na razie nie wiadomo, kogo dokładnie dotyczą. Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, oświadczają polskie władze. To reakcja na wstrzymanie kolejnej rotacji wojsk USA nad Wisłą i plany Pentagonu obniżenia rangi dowództwa odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. W najbliższą środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kaneem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Ryszard Petru z klubu Centrum liczy na wyjaśnienie i uspokojenie sytuacji.
2: Powstało wrażenie, jakoby to z Polska została osłabiona przez tę decyzję, podczas gdy faktycznie jakby liczba Amerykanów startujących w Polsce nie zmieniła się. Natomiast Polska dostała dużo bardziej rykoszetem niż Niemcy, które te 4 tysiące żołnierzy naprawdę nie robi aż tak wielkiej różnicy, a dla nas to byłoby olbrzymie wsparcie.
1: Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jest w interesie Polski i wszystkich opcji politycznych, żeby w naszym kraju było jak najwięcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych.
3: Powinniśmy wszyscy działać na rzecz tego, żeby było ich jak najwięcej. To nie jest sprawa, która powinna być włączana do takiej codziennej politycznej młódzki, bo za to możemy zapłacić tym, co jest najcenniejsze. W polityce zagranicznej mamy dwie opcje. Albo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, albo z tymi, którzy przesyłają 5000 hełmów. To chyba nie ma wątpliwości, co jest lepsze.
1: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą w Kongresie i Pentagonie rozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. W mijającym tygodniu w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 50 cywilów. Od poniedziałku Rosjanie użyli ponad 3000 dronów, ale także rakiet i kierowanych bomb lotniczych. Ukraińcy w odpowiedzi kierują swoje bezzałogowce na Moskwę.
4: Z podanego przez ukraińskiego prezydenta bilansu wynika, że w tym tygodniu Rosjanie wystrzelili na Ukrainę niemal 3200 dronów uderzeniowych, ponad 1300 kierowanych bomb lotniczych oraz 74 rakiety, z których większość to pociski balistyczne. W wyniku ostrzałów w ciągu tygodnia zginęły 52 osoby, kolejne 346 zostało rannych, w tym 22 dzieci. Jedynie tej nocy Rosjanie atakowali Ukrainę ponad 280 dronami typu Shahid i Gerbera. Według ukraińskiej armii większość udało się strącić, a jedynie 8 maszyn dosięgło celów. Także Ukraińcy w nocy i nad ranem wysłali kilkaset swoich bezzałogowców w głąb Rosji. Najwięcej skierowali na Moskwę i okolice. Według rosyjskich władz zginęły 3 osoby, a kilkanaście odniosło rany. Odłamki dronów spadły na największe rosyjskie lotnisko Szeremietiewo. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela, donosi izraelski dziennik Haaretz, powołując się na źródła dyplomatyczne. Dotyczą one 3 polityków i 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Nie wiadomo jednak konkretnie, o kogo chodzi. W listopadzie 2024 roku Trybunał wydał już nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz byłego ministra obrony Joava Galanta. Wniosek złożył prokurator Trybunału, twierdząc, że obaj politycy są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy. Trybunał wydał również nakaz aresztowania kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, ale wycofał je, gdy zostali oni zabici podczas wojny. W porcie w Rotterdamie trwają przygotowania do przybycia statku Hondius. Jednostka, na której wybuchła epidemia hantawirusa, ma jutro przypłynąć do Holandii.
5: Służba zdrowia, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie oraz władze portu przygotowują się na przyjęcie statku. Na jego pokładzie znajduje się 25 członków załogi i 2 lekarzy. Wśród nich oprócz 4 Holendrów jest 17 Filipińczyków, 4 Ukraińców, Rosjanin i Polak. Wszyscy będą musieli przejść kwarantannę. Osoby mieszkające na terenie Holandii będą mogły to zrobić we własnych domach. Pozostałe będą zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych, które postawiono na terenie portu. Służby podały, że członkowie załogi nie wykazują żadnych objawów objawów choroby. Po przybyciu do portu zostaną oni dokładnie przebadani. Statek zacumuje przy molo Kaland Pier 7. Teren wokół niego będzie ogrodzony, aby odpowiednie służby mogły spokojnie i bezpiecznie pracować na pokładzie. Na końcu jednostka zostanie zdezynfekowana. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur, ale chwilami się przejaśnia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wysoko w Tatrach śnieg. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach teraz w Zakopanem 5 stopni, w Warszawie 13, w Świnoujściu 17, a w Terespolu 18.
6: Autopromocja.
7: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Schmidt ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
8: Tak, tak, no nic innego.
7: Czyli będzie troszkę lepiej.
8: Będzie troszkę lepiej, także...
7: No to słuchamy szczegółów.
8: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej. Na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny, powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
7: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we
8: wtorek wieczorem.
7: Tak.
8: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
7: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
8: Nawzajem, dzięki serdeczne.

brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

pląsam. Dryfuję przez życie i widziałem już trochę. Lubię robić uniki i chować się w sobie. Dostałem do sporo w sztafecie pokoleń, pamiętasz?

0: Jest 14. Jeszcze przez godzinę w Częstochowie potrwa akcja Radia Katowice, Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Obywatele Polski i Niemiec znaleźli się wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. Jutro rozpocznie się przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Częstochowie gości dziś nasza akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Jej celem jest promocja sportu, ruchu, a także zdrowego stylu życia. Akcja połączona jest z festiwalem Czewa Bike Fest. Jak mówi wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski, to chociażby okazja do spotkania się w gronie pasjonatów roweru.
2: Dzisiaj do nas dojeżdżają również rowerzyści z centrum województwa, z okolicznych gmin. Pojedziemy na Jasną Górę poświęcić rowery, a tam po mszy świętej piękne pokazy kaskaderskie na błoniach jasnogórskich. Tego jeszcze nie było. Pierwszy raz. Jestem sam bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie.
0: Jak dodaje wiceprezydent miasta Łukasz Kot, miasto ciągle rozwija infrastrukturę do turystyki rowerowej.
3: Częstochowa dzięki współpracy z województwem śląskim i z rządem marszałkowskim staje się taką bramą na Jurę, miejscem, gdzie warto przyjechać rowerem i myślę, że coraz więcej będziemy z tego mogli korzystać, coraz więcej będziemy przygotowywać atrakcji dla rowerzystów. Rzeczywiście tych dróg rowerowych od roku bodajże 2014 do obecnego roku, one się zwiększyły czterokrotnie, czyli mamy teraz około 110 km infrastruktury rowerowej różnej.
0: W Częstochowie gości dziś także nasze radiowe miasteczko, czekają również stanowiska Straży Pożarnej czy policji. Zapraszamy do godziny 15. Gliwice chcą powitać nowe pokolenie mieszkańców. Miasto rozpoczęło właśnie pilotaż akcji, która polega na sadzeniu drzew na pamiątkę narodzin. Do tej pory wpłynęło ponad 30 zgłoszeń. Nasadzenia prowadzone będą od września do października w różnych częściach miasta, mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.
4: Każde zgłoszone dziecko zostanie powiązane z drzewem, które pojawi się w przestrzeni Gliwic w ramach planowanych nasadzeń miejskich. Mieszkańcy szukają inicjatyw, które mają trwały i bardziej osobisty charakter. W tym przypadku symbolem nowego pokolenia staje się coś, co realnie zostanie w mieście na lata i będzie rosło razem z nim.
0: Zapisy potrwają do końca miesiąca. Akcja jest bezpłatna. Mogą do niej dołączyć rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w ubiegłym roku.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia. 3 było reanimowanych. Życiu jednej z ofiar zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca zdarzenia miał problemy psychiczne, a szczegóły przedstawi Krzysztof Kuczyński.
5: Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego. Absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego. Mówiła Fabrycja Trioli, prefekt prowincji Modena. W czasie aresztu nie był pod wpływem psychotropów. Wydawał się przytomny umysłowo. Zmiany psychiczne w nim odnotowano już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Jedną z poszkodowanych osób jest 69-letnia turystka z Polski. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort na razie nie wypowiada się na temat stanu jej zdrowia.
6: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
5: Prezydent i premier Włoch podjęli decyzję o udaniu się na miejsce tragedii.
0: Ze względu na tragedię premier Giorgia Meloni odwołała swoją wizytę na Cyprze. Wraz z początkiem nowego tygodnia rozpocznie się przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Prace nałożą się na trwającą przebudowę wiaduktu kolejowego położonego w ciągu sąsiedniej ulicy Wiosny Ludów w Katowicach. Wybudowano już tymczasową drogę wraz z mostem. Ma to pozwolić mieszkańcom ulic Szabelnianej i Chemicznej na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i Centrum Katowickich Szopienic. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około rok. Dziś zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite. Spodziewane są dalsze opady deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskazują do 14 stopni Celsjusza. Chłodniej jest w rejonach podgórskich, tam do 10 stopni.
7: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
8: Tak, tak, no nic innego.
7: Czyli będzie troszkę lepiej.
8: Będzie troszkę lepiej, także.
7: No to słuchamy szczegółów.
8: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę. Zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nie rozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
7: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
8: wieczorem.
7: Tak.
8: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
7: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
8: Nawzajem, dzięki serdeczne.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek domagają się polscy producenci, krytykują wejście zakazu od września. Już wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z Camp Nou. Barcelona rozegra ostatni w tym sezonie mecz na własnym boisku. Co trzeci dorosły Polak cierpi na nadciśnienie tętnicze. Zwracają na to uwagę lekarze w Światowym Dniu tej Choroby. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci wołowiny oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego obowiązywania zakazu.
2: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Obywatelka Polski i obywatele Niemiec są wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował wczoraj grupę pieszych. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia.
3: Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego, mówiła Fabrizia Trioli, prefekt prowincji Modena. W czasie aresztu nie był pod wpływem psychotropów, wydawał się przytomny umysłowo. Już w 2022 roku dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Jedną z poszkodowanych osób jest 69-letnia turystka z Polski. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort na razie nie wypowiada się na temat stanu jej zdrowia.
4: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Prezydent i premier Włoch podjęli decyzję o udaniu się na miejsce tragedii. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Ze względu na tragedię premier Giorgia Meloni odwołała też wizytę na Cyprze. Wieczorem z Barceloną pożegna się Robert Lewandowski. Jego drużyna zagra u siebie z Realem Betis. Katalońskie dzienniki piszą o tym spotkaniu w kontekście pożegnania polskiego napastnika. Maciej Kaliszuk z przeglądu sportowego Onet zwraca uwagę, że Robert Lewandowski jest już legendą Barcelony.
5: Przecież przez te 4 lata zrobił bardzo dużo dla tego klubu i zasłużył sobie na to, aby żegnać go tak jak inne wielkie gwiazdy Barcelony, bo też taką był. No, wiadomo, że wszystko kiedyś się kończy. Ta przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną też niestety dobiega końca.
1: Robert Lewandowski w ciągu 4 lat rozegrał w barwach Barcelony 191 meczów, w których strzelił 119 bramek. Poprzedni sezon był najlepszy, strzelił 42 gole w 52 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dzisiaj przedostatnia hiszpańska kolejka ligowa. FC Barcelona zapewniła już sobie tytuł. Za tydzień finał rozgrywek. Niemal co trzeci dorosły Polak cierpi na nadciśnienie tętnicze. Ta choroba nie boli, więc sporo pacjentów nawet nie wie, że się z nią zmaga. W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego lekarze przypominają o regularnych domowych pomiarach ciśnienia, ale też o utrzymywaniu prawidłowej wagi.
6: Nadciśnienie jest taką chorobą, której pacjent sobie często nie uświadamia. Nadciśnienie nie boli, jedynym odchyleniem często są nieprawidłowe pomiary ciśnienia, które też pacjent lekceważy. Czasami też uważa się, że to jest efekt białego fartucha, więc tylko związane jest z pobytem u lekarza.
1: Mówił profesor Maciej Cymerys z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia nadciśnienie tętnicze dotyczy prawie 11 milionów dorosłych Polaków. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia sporo chmur, przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Wysoko w Tatrach śnieg, ale będą też przejaśnienia. Na termometrach od 7 stopni na Podhalu do 12 w centrum, 15 nad morzem i 20 na Lubelszczyźnie.
0: Ogłoszenie społeczne.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

cicho, spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest grane.

Czy jeśli mnie omami, hu-hu, a w tobie wszystko się wypali, hu-hu, co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Wybiła 15. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego stracili ponad 60 tysięcy złotych. Oszukano ich na różne sposoby. Za nami pierwsza w tym roku odsłona akcji Radia Katowice, Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Na koniec Racibórz. Jest szansa, że w końcu ruszy budowa wschodniej obwodnicy miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego stracili ponad 60 tysięcy złotych w ostatnich dniach w wyniku oszustw popełnianych przez cyberprzestępców. Policja ponownie apeluje o czujność. Poszkodowani stracili oszczędności, ufając osobom podającym się za pracownika banku, policjanta czy doradców inwestycyjnych. Mieszkanka z Koczowa straciła 20 tysięcy złotych. Została oszukana metodą na pracownika banku, a od oszustów usłyszała, że zagrożone są jej oszczędności. Oszukany został też 78-letni mieszkaniec Ustronia. Skusiła go perspektywa zarobku przy inwestycjach giełdowych. Senior stracił przeszło 20 tysięcy złotych. Innego mężczyznę oszukano metodą na policjanta. Z jego konta również zniknęło 20 tysięcy. Dobiega końca radiowa akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Jest częścią odbywającego się w Częstochowie festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest. Jak mówi dyrektor częstochowskiej organizacji turystycznej Jakub Sikora, celem wydarzenia jest promowanie sportu.
2: Szczególnie jeżeli mamy promować to wśród dzieci, bo Trenuj z Ligo właśnie organizuje biegi sportowe dla dzieci i to jest bardzo ważne, bo właśnie tego bakcyla w dzieciach trzeba zaszczepiać sportowego, aby były zdrowe, aby były rozciągnięte, aby im się troszeczkę lepiej żyło i przede wszystkim w zdrowiu.
0: Zapytaliśmy uczestników, jak oceniają takie sportowe wydarzenia w centrum miasta.
3: Super sprawa, to jest zachęcenie rodzin całych do tego, aby brały udział właśnie w takich imprezach.
4: Każdy może zobaczyć, jakie są rowery, na czym warto pojeździć, może na co warto zbierać.
5: Są to bardzo fajne rzeczy, bo dzieciaki mogą poznać różne rzeczy, tak jak tu mamy przygotowane.
0: Na miejscu byli nasi partnerzy, między innymi strażacy, a także policjanci z psem służbowym. Najmłodsi mogli z bliska zobaczyć wozy i sprzęt ratunkowy. 1700 zawodników z 28 krajów, dystans 10 kilometrów, a wszystko to w deszczu i w chłodzie. Tak wyglądała dzisiejsza 32. edycja Bielskiego Biegu Fiata. Jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, aura nie była jednak w stanie zepsuć pozytywnej atmosfery.
6: Tak, to jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
7: Pogody się nie udało załatwić.
6: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk. Myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski z bielskiej redakcji Radia Katowice. Bieg Fiata odbył się w tym roku 32 raz. Wygrał go Kenijczyk Derek Czegeniorge. Dystans 10 kilometrów pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i również należy do zawodnika z Kenii.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Jest szansa, że w końcu ruszy budowa wschodniej obwodnicy Raciborza. Kwestia powstania drogi, która ma łączyć się z drogą krajową numer 45 w Sudole, jest od lat zamrożona ze względów proceduralnych. Sprawa jest kuriozalna, bo zgodnie z rozporządzeniem droga regionalna nie może włączyć się w drogę wojewódzką, mówi prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
8: Ten problem formalny tutaj na styku władze województwa śląskiego a generalnej dyrekcji musi być w jakiś sposób rozwiązany, bo tak naprawdę to on jakby jest największym kłopotem, no ale nie może być tak, że wszystkie drogi budowane ze środków publicznych, w końcu nie prywatnych, że dla ich zaistnienia problemem jest to, że publiczne podmioty nie potrafią się ze sobą porozumieć w tak prostej sprawie.
0: Jak informuje prezydent Raciborza, podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad otrzymał zapewnienie, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Wschodnia obwodnica Raciborza w znaczący sposób ograniczy ruch pojazdów w centrum miasta. Zachmurzenie w Śląskiem jest dziś całkowite. Spodziewane są dalsze opady deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskazują do 13 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na południu województwa, tam do 10 kresek powyżej zera. Ode mnie to już wszystko. O 16 informacje Radia Katowice przedstawi Paweł Nadrowski. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
1: Z
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
10: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim zaatakowany przez ukraiński dron. Bezzałogowiec przeleciał niemal 1000 kilometrów. Trwa dochodzenie po śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Zatrzymano 4 podejrzanych. Kolejne kilometry Gierkówki w Śląskiem oddane do użytku. To trasa między Zawadą a Siedlcem Dużym. Ukraiński bezzałogowiec uderzył z powietrza w rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim. Do zdarzenia doszło niemal 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. W nocy i nad ranem kilkaset ukraińskich dronów atakowało szereg wojskowych i strategicznych obiektów w głębi rosyjskiego terytorium i na terenach okupowanych.
11: Ukraińskie dowództwo systemów sił bezzałogowych przekazało, że ich maszyna atakowała rosyjski okręt w portowym mieście Kaspijsk w rosyjskiej Republice Dagestanu. Uszkodzona jednostka to okręt patrolowy TOR, przeznaczony do niszczenia celów na morzu i w powietrzu. Z nagrania udostępnionego przez Ukraińców wynika, że okręt bezskutecznie próbował zestrzelić nadlatujący ukraiński dron. Ukraińcy w nocy użyli też nowatorskich, latających bezzałogowców wyposażonych w niekierowane rakiety. Maszyna ostrzeliwuje cel za pomocą rakiet, a następnie sama uderza w atakowany obiekt. Opublikowano nagranie z udanego ataku za pomocą takiego bezzałogowca na rosyjski punkt łączności na okupowanym Krymie. Ukraińskie systemy sił bezzałogowych poinformowały, że zeszłej doby za pomocą swoich dronów uderzyły w 46 rosyjskich celów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Śledczy prowadzą dochodzenie po śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W tej sprawie zostało zatrzymanych 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
12: W najbliższym czasie z ich udziałem zaplanowane zostały czynności procesowe. Wczoraj na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie.
10: Mówił Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie. Policja na prośbę prokuratury nie udziela szczegółowych informacji na temat tego, co udało się dotąd ustalić i w jakich okolicznościach chłopiec zginął. Kolejny fragment drogi krajowej 91, tak zwanej Gierkówki w województwie śląskim, został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 5,5-kilometrowego odcinka tej trasy pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Prace obejmowały zarówno jezdnię w stronę Częstochowy, jak i Podwarpia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
13: Inwestycję zrealizowaliśmy z myślą o poprawie bezpieczeństwa ruchu oraz podniesieniu standardu trasy na sieci TENT. Przebudowaliśmy jezdnię, poprawiliśmy geometrię drogi, rozbudowaliśmy skrzyżowania i wprowadziliśmy dodatkowe pasy do skrętów. Powstały również chodniki, nowe oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Kierowcy korzystają dziś z drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku dostosowanej do obciążeń 11,5 tony na oś.
10: Docelowy cały ponad 40-kilometrowy odcinek Gierkówki w województwie śląskim ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie i innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
14: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
10: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami.
15: Klimat.
10: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport i Krzysztof Łoniewski.
16: No i piłkarze Piasta napytali sobie biedy. Przegrali w Gliwicach z Rakowem Częstochowa 1-3 i w ostatniej kolejce będą bronić się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy w Łodzi w meczu z Widzewem, jeszcze bardziej zagrożonym degradacją. Raków ma za to duże szanse na grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Trwa spotkanie w Katowicach. GKS gra z wiceliderem Jagiellonią Białystok i od trzeciej minuty prowadzi 1-0 po golu Bartosza Nowaka. Mamy 17 minut tego spotkania. Przed nami spotkanie w Gdańsku. Lechia z nożem na gardle zagra z warszawską Legią. W trakcie tygodnia było wiele bardzo trudnych rozmów. Padły mocne słowa, ale wierzymy, że to były produktywne słowa. Jednak muszę powiedzieć szczerze, że to już nie czas na gadanie, a na czyny. Nie owijał w bawełnę trener gospodarzy i Anglik John Kerber. Lechia na tę chwilę w strefie spadkowej, ale wygrana pozwoliłaby się jej z niej wykaraskać. Swoje kłopoty i to od lat ma Chelsea. Właściciele klubu szastają pieniędzmi na prawo i lewo, zmieniają też trenerów. Kolejnym znanym nazwiskiem na Stamford Bridge będzie Xabi Alonso. Ostatnio bez sukcesów i krótko prowadził Real Madryt, wcześniej dłużej i wręcz doskonale radził sobie z Bayerem Leverkusen. Z The Blues parafował aż 4-letnią umowę. Kibice siatkówki żyją Final Four Ligi Mistrzów. Od 17 o brązowy medal w starciu z Halbankiem Ankara powalczy PG Projekt Warszawa. Od 20.30 o trofeum Aluron Warta Zawiercie z broniącą tytułu Perugią. Tak rywali przedstawia środkowy bloku Warty Ukrainiec Juri Chłader.
17: Godnie zaprezentować się i pokonać tego przeciwnika, który jest piekielnie mocny i chyba w każdej strefie, to powie zawodnicy i generalnie ich gra bardzo poukładana. Nie mówię o tym, że u nas tak nie jest. Naszym celem jest zwycięstwo.
16: Przypominamy mecz Warty z Perugią od 20.30, od 17.00 z minutami na naszej antenie Trzecia Strona Medalu.
10: Do wieczora pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Tatrach śnieg i przejaśnienia. W Nowym Targu 7 stopni, w Warszawie 12, w Isyce 15, a w Chełmie 20.
18: Autopromocja.

0: Jest 16. W nadchodzącym tygodniu polscy ministrowie spotkają się ze stroną amerykańską w sprawie żołnierzy USA w naszym kraju. Kompleksową przebudowę przeszedł kolejny fragment drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Drużyna biegowa Radia Katowice wzięła w Gliwicach udział w 9. edycji biegu Oko w Oko z Rakiem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, tak zapewniają polskie władze. To reakcja na wstrzymanie kolejnej rotacji wojsk USA nad Wisłą i plany Pentagonu dotyczące obniżenia rangi dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. W środę spodziewane jest spotkanie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
2: Dla nas jest oczywiste, że kwestia bezpieczeństwa powinna być wyłączona poza obecny spór polityczny, a poza tym, że to jest dla nas wszystkich Polaków najważniejsze.
0: Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jak największa liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce jest w interesie Polski i wszystkich opcji politycznych.
3: Powinniśmy wszyscy działać na rzecz tego, żeby było ich jak najwięcej. To nie jest sprawa, która powinna być włączana do takiej codziennej politycznej młódzki, bo za to możemy zapłacić tym, co jest najcenniejsze.
0: O sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce rozmawiali już prezydent, szefostwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego i minister obrony, a także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W nadchodzącym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy w Kongresie i Pentagonie będą rozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Kolejny fragment drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z blisko 5,5-kilometrowego odcinka pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Prace obejmowały zarówno jezdnię w stronę Częstochowy, jak i Podwarpia, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Przebudowaliśmy jezdnię, poprawiliśmy geometrię drogi, rozbudowaliśmy skrzyżowania i wprowadziliśmy dodatkowe pasy do skrętów. Powstały również chodniki, nowe oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
0: Docelowo cały ponad 40-kilometrowy odcinek Gierkówki w województwie śląskim ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. Drużyna biegowa Radia Katowice wzięła udział w 9. edycji biegu Oko w Oko z Rakiem. Wydarzenie łączy promocję aktywności fizycznej ze wsparciem dla pacjentów onkologicznych. Przed Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach można było wykonać badania profilaktyczne, spróbować zdrowej żywności, a także spotkać się z onkopsychologiem i fizjoterapeutą. Biegamy, bo warto pomagać, mówili uczestnicy wydarzenia.
5: Mega to, co się dzieje. Jestem tu dzisiaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
6: Mama teraz walczy i
7: tu się leczy w Gliwicach właśnie.
8: Mój ojciec rok temu zwyciężył, więc też tu jesteśmy, żeby pokazać, że nie tylko ci, co mają raka, to i rodzina też wtedy walczy i wspiera trzeba serduszkiem wszystkie kilometrami.
9: Czuję, że jakby żyję, kiedy pomagam innym. Czuję się wolno.
0: Podczas imprezy chętni mogli ściąć włosy i przekazać je na peruki dla pacjentów onkologicznych. Do końca maja można zgłaszać kandydatów do konkursu Policjant, który mi pomógł. Celem jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy są osobiście zaangażowani w pomoc innym. Konkurs odbywa się od 19 lat. Do tej pory nagrodzono 90 policjantów. Pomagając, przyczyniają się do ocieplania wizerunku policji. Komisja konkursowa bierze pod uwagę zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja. Szczegóły znajdują się na stronie Śląskiej Policji. Do końca dnia w regionie będzie pochmurno i deszczowo. W nocy nadal miejscami mogą występować opady deszczu, a temperatura minimalna w jej trakcie od 6 do 9 stopni.
10: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od utrudnień na drodze 86. W Będzinie doszło do wypadku, zderzyły się dwa samochody, dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Katowic jest częściowo przyblokowana. Nasi reporterzy informują o korkach, jakie się tam tworzą. Na razie nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Kolejne mamy na południu w Żywcu. Tam do stłuczki doszło na trasie 946 w pobliżu Ronda Jeziorskiego. Droga też jest częściowo przyblokowana i też mamy korki i to w obu kierunkach. Poza tym niewielkich utrudnień spodziewajmy się na autostradzie A4 w Chrzanowie. One spowodowane są pracami drogowymi, przez które jezdnia w stronę Mysłowic jest zwężona. Tam ruch jest mocno spowolniony, co jakiś czas tworzą się nawet chwilowe korki. Po pozostałych drogach jak na razie podróżujemy sprawnie, choć na wszystkich przejazd w wielu miejscach utrudniają rozlewiska wody i silne opady deszczu. Szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Program Trzeciwórskich Radia, niedziela, 17 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou i pożegnanie z kibicami Barcelony. Po ataku drona pożar wybuchł w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Charytatywny bieg na rzecz elbląskiego hospicjum.
11: Dopóki będziemy mogli, to będziemy biegać.
12: Żeby pomagać, jak łatwo gang, żeby dobro czynić bezinteresownie po prostu.
6: To będzie pożegnanie z kibicami FC Barcelony. Wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polski napastnik ogłosił wczoraj, że odchodzi z katalońskiego klubu, który skwitował decyzję krótko. Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda. Zdaniem Michała Pola z kanału sportowego Robert Lewandowski celowo ujawnił swoją decyzję dzień przed meczem, aby jego pożegnanie mogło mieć wyjątkową i spektakularną oprawę.
13: Żeby po prostu dostać tam, myślę, nawet szpaler od rywali, od Betisu, od własnych kolegów. Pewnie będzie jakaś kartoniada taka, którą zobaczymy z góry. Myślę, że Lewy będzie pożegnany mniej więcej tak jak te największe legendy Barcelony, kiedy odchodziły.
6: Jak dodaje Michał Pol, klub z Arabii Saudyjskiej przygotowuje gigantyczną ofertę dla Roberta Lewandowskiego. Według dziennikarza chodzi o 90 milionów euro za dwa sezony gry. I nie byłaby to dla polskiego napastnika ujma.
13: Jeżeli zawodnik ma 38 lat i dalej chcą go kluby zatrudniać i płacić mu tak wielkie pieniądze. No zobaczmy, Leo Messi gra w MLS-ie, w lidze amerykańskiej. Cristiano Ronaldo już jest tam od paru sezonów w lidze arabskiej. Zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
6: Robert Lewandowski z FC Barceloną 3 razy wygrał ligę, zdobył puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W barwach Blugrana strzelił 119 goli. Do emocji w europejskich ligach i w naszej lidze wrócimy w trzeciej stronie medalu naszej sportowej audycji po 17. Pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po ataku drona zapalił się generator. Państwowe media poinformowały, że nie zgłoszono żadnych ofiar, a atak nie wpłynął negatywnie na poziom bezpieczeństwa radiologicznego. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podkreśla, że śledzi sytuację. Przekazała też, że została poinformowana przez Emiraty, iż poziom promieniowania w elektrowni jądrowej Baraka utrzymuje się na normalnym poziomie. Od czasu amerykańsko-izraelskiego zawieszenia broni z początku kwietnia władze w Abu Zabi twierdzą, że cały czas są celem ataków dronów. Setki osób pobiegły i pomaszerowały na rzecz elbląskiego hospicjum imienia Aleksandry Gabrysiak. Do wyboru były trasy 5 i 10-kilometrowe, a także dziecięce.
14: Tradycyjnie, tuż po kweście na rzecz hospicjum, której symbolem jest żółty dżonkiel, odbył się bieg i marsz nadziei. Dyrektor hospicjum, dr Wiesława Pokropska, wskazuje na aspekt edukacyjny wydarzenia.
15: Pierwsze jakby nagłośnienie i pokazanie hospicjum mieszkańcom Elbląga.
14: Pola nadziei to także forma podziękowania za wsparcie w trudnych chwilach.
16: Kiedyś mój syn tutaj był pod opieką hospicjum i tak już co roku staram się tą całą giełkę dołożyć, żeby podziękować, bo miał wspaniałą opiekę. Dopóki będziemy mogli, to będziemy biegać.
12: Żeby pomagać, jak łatwo gang, żeby dobro czynić bezinteresownie po prostu. Żeby być dobrym, pomimo tego, że się nie zna historii, a tym bardziej dzieci małych, one nie są niczemu winne, to żeby miały dobro od nas.
6: Relacjonowała Agata Bruchfeld z Radia Olsztyn. To symbole wiosny, miłości i artystycznej weny. Słowiki kojarzą się z romantycznymi, wiosennymi wieczorami i jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, już można słuchać ich śpiewu w parkach, ogrodach czy nad rzekami.
17: To są bardzo skromne ptaki, które siedzą w tych krzakach, zajadają się komarami i śpiewają nie tylko w nocy, też w ciągu dnia, ale to w nocy najłatwiej je usłyszymy, bo nie ma zakłócaczy, więc one wówczas tak fantastycznie brzmią. Śpiewają dość krótko, bo zaledwie 3-4 tygodnie, no ale kto śpiewa tak jak słowik?
6: W Polsce mamy słowiki rdzawe i szare, te drugie są zagrożone wyginięciem. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Do wieczora pochmurno, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, 7 stopni na południu, 12 w centrum, 15 nad morzem, do 20 na Lubelszczyźnie.
18: Ogłoszenie społeczne.

czas, to poczekam na ciebie. Lubię weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

już któryś raz w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się tak. Tylko z wami to zrobię.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem. Poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, na przykład rzeźbiarzem. Wciąż był złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem uszedłem. Taka była draka.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

0: Jest 17. Włoska policja informuje, że jedna Polka została ranna po wjechaniu samochodu w grupę przechodniów w centrum Modeny. Racibórz stara się o zmiany w zasadach opłacania parkingu przy tamtejszym szpitalu. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach będzie mieć własnego beboka. Trwa poszukiwanie imienia dla figurki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jedna obywatelka Polski została ranna po wjechaniu samochodu w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch, potwierdził szef Wydziału Komendy Policji w Modenie Alberto Sola. To inne informacje niż te podawane przez część włoskich mediów, które informują nawet o 4 poszkodowanych osobach z polskiej rodziny.
2: Una Polaka.
0: Jedna Polka znajduje się na oddziale intensywnej terapii i jest pod wpływem środków uspokajających. W każdym razie mogę potwierdzić, że jej stan zdrowia jest poważny. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sprawa doniesienia o polskiej rodzinie poszkodowanej w ataku będzie sprawdzana. Lokalna policja oficjalnie mówi jednak o jednej rannej obywatelce Polski. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Według włoskich mediów 31-latek pochodzący z rodziny marokańskich imigrantów wjechał rozpędzonym autem w pieszych w centrum Modeny. 8 osób zostało rannych, a sprawca po zatrzymaniu miał jeszcze zranić nożem jednego ze świadków. Został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Racibórz stara się o zmiany w zasadach opłacania parkingu przy tamtejszym szpitalu. Powiatowa lecznica pod koniec 2024 roku wprowadziła obowiązek opłaty za postój z góry. Kierowcy muszą zatem przewidzieć, jak długo potrwa wizyta albo przedłużać postój w parkometrach. Dla wielu osób to spory problem. Zdaniem prezydenta miasta Jacka Wojciechowicza przy szpitalu powinien być zamontowany szlaban, a opłata powinna być uiszczana po zakończeniu parkowania.
3: Bo jest to niewygodne dla ludzi, tym bardziej, że tam nikt nie przyjeżdża dla przyjemności. To raz, dwa, jeżeli już ktoś przyjedzie i wyjdzie i jest na SOR-ze czy w jakiejś innej przychodni, to jednak jest stresujące, że trzeba ciągle pilnować też tego czasu i tak dalej. Na pewno będę naciskał na szpital różnymi metodami, żeby to się zdarzyło. A przypomnę, że na przykład szpital jest też podatnikiem.
0: Przed zmianami w 2024 roku przyszpitalny parking był bezpłatny. Opłaty zostały wprowadzone przede wszystkim po to, aby uporządkować miejsca postojowe, ograniczyć liczbę parkujących samochodów i zwiększyć ich rotację. 120 lat ma historia zawodowej bielskiej piłki nożnej, a pierwszy prawdziwy stadion piłkarski powstał w Dwumieście 115 lat temu, przypomina pisarz i historyk Jacek Kachel. Udokumentowane działania w celu utworzenia klubu piłkarskiego podjęto w 1907 roku, ale rok wcześniej działał już w Bielsku Artur Józef Pichel, późniejszy wiedeński działacz sportowy. Pierwszy profesjonalny stadion piłkarski powstał 5 lat później w byłym kamieniołomie Rosta na tzw. Górce. Był tam duży plac i kaskadowe wyrobisko przypominające amfiteatr, które przerobiono na obiekt piłkarski.
4: 24 września oczywiście 1911 roku doszło do oficjalnego otwarcia tego boiska i zainaugurowania działania pierwszego zawodowego, dużego boiska sportowego na dzisiejszym obszarze Rzeczypospolitej. Dlatego, że trzeba pamiętać, że w tamtym czasie boisko z prawdziwego zdarzenia było tylko we Lwowie. Oczywiście biorąc pod uwagę, że wtedy Lwów był częścią Galicji.
0: Pierwsze zawodowe mecze piłkarskie bielszczanie rozegrali z drużynami z Wrocławia i Wiednia. Oba przegrali. Rocznica uruchomienia pierwszego stadionu piłkarskiego ma zostać przypomniana i uczczona we wrześniu. Przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pojawi się wkrótce bebok, kolejna figurka na katowickim szlaku. Orkiestra szuka dla niego imienia i zachęca do udziału w specjalnej ankiecie dostępnej na Facebooku. Tam do wyboru jest kilka propozycji. To Ficio, Nosprek, Symfonik lub Maestro. Głosowa nie potrwa do 1 czerwca. Do końca dnia w regionie będzie deszczowo i chłodno. W nocy również możliwe będą miejscowe opady, a temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. W poniedziałek zanikające opady deszczu, a temperatura do 13 stopni.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od dobrej informacji, bo po wypadku nie ma już utrudnień. Na drodze 86 w Będzinie droga została posprzątana, ruch przywrócono i teraz 86 jedziemy bez żadnych problemów. Z problemami z kolei podróżujemy przez miejscowość Wilkowiczki, to niedaleko Toszka. Tam na ulicy Toszeckiej samochód zderzył się z dziką zwierzyną. Dwie osoby zostały ranne, jak informuje gliwicka policja. Droga jest całkowicie zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów. Na autostradzie A4 lekko korkuje się fragment w Chrzanowie. Tam pasy w stronę Katowic są częściowo zajęte przez ekipy drogowe. Prace drogowe generują też korki na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo i stoimy chwilowo na pasach w obu kierunkach. Podobnie, bo też ruch wahadłowo obowiązuje na północnym odcinku drogi 43 w Lgocie. I tam korek mamy zarówno w kierunku Częstochowy, jak i w kierunku Kłobucka. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi.
5: Program Trzecie Polskie Radio, niedziela, 17 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W środę w Warszawie będzie jeden z najważniejszych amerykańskich generałów. W planach rozmowa z ministrem obrony. To pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony wieczorem jego ostatni mecz na Camp Nou. Nawet do początku sierpnia białe noce w północnej Polsce. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiego dowództwa w tym tygodniu będzie w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że głównym tematem rozmów będzie obecność wojsk USA w Polsce. MON zapewnia, że nie zapadły decyzje o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania. Według doradcy prezydenta Alvina Gajadura kontyngent USA nie zostanie zmniejszony.
6: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
7: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
6: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
8: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
6: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać w Kongresie i Pentagonie o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Wieczorem polski napastnik ostatni raz wystąpi na Camp Nou. Będzie to okazja do pożegnania się z kibicami Blugrany. W podwarszawskim Lesznie na ścianie miejscowej szkoły podstawowej, do której chodził Lewy, jest jego mural. A z panem Maciejem i z jego synem Witoldem w rodzinnej miejscowości napastnika rozmawiał Mariusz Pieśniewski.
9: Jak się gra na boisku, na którym zaczynał Robert Lewandowski? Chyba w twoim wieku nawet.
10: Dobrze. Trenuję, żeby być coraz lepszy.
9: Jak Robert?
10: Tak.
9: To jest oczywiście taki wzór dla chłopaków tutaj z okolicy, nie tylko?
10: No, nawet na pewno.
11: No, syn jest zafascynowany piłką, a postać Lewandowskiego jest na tyle znana, że jest dla niego nie tylko inspiracją, ale też i chyba jakimś takim dodatkowym bodźcem do tego, żeby coś robić więcej, a nie tylko siedzieć przed komputerem.
10: Zaszedł tak daleko, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Można mieć dumę i można spróbować, żeby być nawet lepszym od niego.
9: Co tam jest na tym muralu napisane?
10: Podążaj za marzeniami.
5: Wieczorem Barcelona zmierzy się u siebie z Betisem Seville. Do pożegnania Roberta Lewandowskiego z dumą Katalonii wrócimy w naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu już za chwilę. Za tydzień krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Pod Wawelem pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w referendum, a magistrat promuje sukcesy miasta. W ostatnich dniach kampania znacznie przyspieszyła, mówi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
5: Żeby referendum było ważne w głosowaniu, musi wziąć udział ponad 158 tysięcy osób. Białe noce także w Polsce można je obserwować już do szerokości geograficznej Torunia. Z każdym kolejnym dniem to zjawisko astronomiczne będzie sięgać dalej na południe, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
13: Noc astronomiczna jest dokładnie opisana. Zaczyna się wtedy, gdy słońce schowa się 18 stopni poniżej linii horyzontu. Przedtem jest zmierzch, a rano świt, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
14: W tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
13: I taką sytuację mamy już w północnej części kraju. To nie wygląda oczywiście tak jak w rejonach podbiegunowych, nie jest jasno całą dobę.
14: Formalnie widzimy właściwie gwiazdy, robi się ciemno. Natomiast nie jest na tyle ciemno, żeby zobaczyć takie rzeczy ambitniejsze, jeżeli chodzi o miłośników oglądania nocnego nieba. Pewne galaktyki i mgławice, czyli obiekty tak zwanego głębokiego nieba, są niewidoczne, ponieważ tło jest za jasne.
13: Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do wieczora pochmurne, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, 7 stopni na południu, 12 w centrum, 15 nad morzem, do nawet 20 na Lubelszczyźnie.
15: Zapraszam.

0: za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pytany.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pytaw

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteś pytany.

niebezpiecznymi drogami. Nie chcę przejmować się cudzymi problemami. Grunt pod nogami, grunt jak dynamit. Grunt to mieć kogoś, kto poczeka i zrozumie, że muszę uciec, wątpić.

Grunt pod nogami, grunt jak dynamit. Grunt to mieć kogoś, kto poczeka i zrozumie, że muszę uciec, wątpić, wrócić, inaczej nie umiem.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,

0: Jest 18. W najbliższym tygodniu premier Węgier przyjedzie z wizytą do Polski. Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Znamy miejsce startu kolejnej edycji Industriady. W tym roku Święto Szlaku Zabytków Techniki rozpocznie się 13 czerwca w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W najbliższym tygodniu premier Węgier Peter Madziar przyjedzie z wizytą do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z prezydentem i premierem. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że Peter Madziar bardzo poważnie traktuje stosunki polsko-węgierskie.
2: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
0: Prezydent Karol Nawrocki zamierza rozmawiać z Peterem Madziarem o wspólnych interesach Polski i Węgier, mówiła doradczyni prezydenta Barbara Socha. Dodała, że Polska jest przyjacielem Węgier i prezydent niejednokrotnie podkreślał znaczenie dobrych relacji między oboma krajami.
3: Przypomnę, że w trakcie spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, ale nie tylko, już właśnie w trakcie ostatniej wizyty na Węgrzech pana prezydenta była mowa o tym, że Polska ma szansę stać się dzisiaj hubem gazowym dla Europy Środkowej i Wschodniej, dla tych wszystkich państw, które są naszymi sąsiadami, które nie mają dostępu do morza.
0: Węgierski premier wizytę w Polsce zapowiedział podczas swojego wieczoru wyborczego. Peter Madziar przyjedzie do Polski z 7 ministrami.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, mówi Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Przed częstochowskim ratuszem odbyła się dziś pierwsza w tym roku odsłona akcji Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Była częścią festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest. Zapytaliśmy uczestników, jak oceniają takie sportowe wydarzenia w centrum miasta.
5: Super sprawa, to jest zachęcenie rodzin całych do tego, aby brały udział właśnie w takich imprezach.
6: Każdy może zobaczyć, jakie są rowery, na czym warto pojeździć, może na co warto zbierać.
7: Są to bardzo fajne rzeczy, bo dzieciaki mogą poznać różne rzeczy, tak jak tu mamy przygotowane.
0: Na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl znajduje się fotorelacja z wydarzenia. Otwarcie 17. Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki, odbędzie się 13 czerwca w Starej Fabryce w Bielsku Białej. Poinformował o tym Instytut imienia Wojciecha Korfantego. W tym roku Bielsko-Biała jest polską stolicą kultury. Industriada to coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki. W trakcie festiwalu można zwiedzić kilkadziesiąt najważniejszych i najciekawszych obiektów, świadectw kultury i tradycji przemysłowej województwa śląskiego oraz skorzystać z unikatowych atrakcji przygotowanych na tę okazję. W nocy możliwe będą miejscowe opady deszczu, a temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. W poniedziałek opady zanikające, a temperatura do 13 stopni.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy od utrudnień na drodze 86. Tym razem mamy je na katowickim odcinku na wysokości Murcek. Tam samochód wypadł z drogi, jezdnia w kierunku Sosnowca jest częściowo przyblokowana i jak informują kierowcy, ruch jest spowolniony. Kolejne zdarzenie mamy na trasie S1 w Sosnowcu na wysokości strefy inwestycyjnej. Tam samochód też wypadł z drogi. Jezdnia w kierunku Siewierza może być lekko zatarasowana. Ruch jak na razie jest płynny, ale spowolniony. Spore korki natomiast mamy na drodze 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy. Ruch odbywa się wahadłowo, sterują nim światła. Zator utworzył się na pasie w stronę Zawiercia. On narasta, bo samochodów na tym odcinku cały czas przybywa. Prace drogowe generują też postoje, na szczęście tylko chwilowe, na północnym odcinku drogi 43 w Lgocie. Tam też mamy wahadło i korki mamy w obu kierunkach. I na koniec jeszcze autostrada 4 Chrzanów, gdzie również pracują drogowcy. Tam korki tworzą się na pasach w stronę Katowic. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęło 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprzeczne doniesienia o poszkodowanej w Modenie polskiej rodzinie. Policja informuje, że w ataku ranna została Polka. Kuba rozważa atak dronowy na amerykańską bazę w Zatoce Guantanamo, podaje powołując się na wywiad portal Axios. Mają zatrzymać wodę. W lesie zwierzynieckim są nowe naturalne progi piętrzące. Polka została ranna po tym, jak samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Modeny. Potwierdza to Polskiemu Radiu lokalna policja. To inne informacje niż te podawane przez część włoskich mediów, które informują o nawet czterech rannych osobach z polskiej rodziny. Jak przekazał nam komendant Alberto Sola, Polka przebywa w szpitalu.
10: Una Polaka.
9: Jedna Polka przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale nic więcej nie wiem o jej stanie zdrowia. W każdym razie stan jej zdrowia jest poważny, to mogę potwierdzić. 53-letnia obywatelka Polski przeszła kilka operacji. Polskie MSZ informuje, że sprawdza doniesienia o polskiej rodzinie poszkodowanej we wczorajszym ataku. Według włoskich mediów 31-letni mężczyzna pochodzący z rodziny marokańskich imigrantów wjechał rozpędzonym autem w pieszych w centrum Modeny. 8 osób zostało rannych, a sprawca po zatrzymaniu miał jeszcze ranić nożem jednego ze świadków. Napastnik został zatrzymany przez służbę, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Kuba się dozbraja. Hawana kupiła ponad 300 dronów wojskowych i ma omawiać plany ataku na amerykańską bazę w Zatoce Guantanamo, amerykańskie okręty wojenne, a być może także na Key West na Florydzie. Takie informacje podał dobrze poinformowany portal Axios, powołując się na informacje wywiadowcze.
11: Axios, powołując się na swojego informatora w administracji Białego Domu, podkreśla, że wspomniane informacje wywiadowcze mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Powszechnie Hawanę postrzega się za głównego promotora rewolucyjnego marksizmu na całą Amerykę Łacińską. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, ani aktywnie nie planuje atak na amerykańskie interesy. Jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Hulajnoga elektryczna to nie zabawka, przypomina policja i apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Podkreśla, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.
12: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym.
9: Mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji, podkreśla, że młodzi użytkownicy hulajnóg bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie i innych. Ma pomóc zatrzymać wodę i poprawić sytuację hydrologiczną cennego przyrodniczo rezerwatu. 20 naturalnych progów piętrzących zbudowano w lesie zwierzynieckim w Białymstoku.
13: Susza hydrologiczna. Widzimy to tutaj, ponieważ stoimy w rowie, który kiedyś był w latach 70. wykonany właśnie po to, żeby odprowadzał nadmiar wody z lasu, ponieważ nie można było tutaj nawet przejść, bo wszędzie było błoto. Aktualnie błota nie mamy nigdzie, stoimy w środku rowu i stoimy suchą nogą. Jest to problem całej Polski i bolesny pewnie dla wszystkich i dla nas tutaj mieszkańców także.
9: Mówi kierująca społeczną inicjatywą Ratujmy Zwierzynie Cewa Korolczuk. Dzięki progom woda ma dłużej pozostawać w lesie, co ma pomóc w walce ze skutkami suszy hydrologicznej dotykającej Podlasie.
14: Klimat.
9: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu. Prawie 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: W nocy przelotny deszcz prawie w całym kraju. Padać nie będzie tylko na Dolnym Śląsku. Będzie od 4-5 stopni na zachodzie i południu do 10-11 na wschodzie kraju.
15: Zapraszam.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. Daradaj, daj, daj.
1: Spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Jest 19. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie potwierdza medialnych informacji, że wśród rannych we włoskiej Modenie są 4 osoby z polskiej rodziny. Dziś Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Lekarze przypominają o regularnych pomiarach ciśnienia. Kolejny fragment Gierkówki w województwie śląskim został kompleksowo przebudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Agencja informacyjna ANSA przekazała, że wśród rannych przechodniów, których w Modenie we Włoszech staranował samochodem mężczyzna pochodzenia marokańskiego, są 4 osoby z polskiej rodziny zamieszkałej we Włoszech. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie potwierdza oficjalnie tych doniesień. Policja w Modenie wciąż podtrzymuje informacje o jednej rannej Polce.
2: Ranni przebywają w 2 szpitalach, w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castel Franco Emilia. Wedle tych doniesień 2 osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a 2 są pod opieką lekarzy. Burmistrz gminy Giovanni Gargano odwiedził krewną rodziny, by złożyć jej wyrazy współczucia. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni.
0: Relacjonowała z Rzymu Urszula Rzepczak. Niemal co trzeci dorosły Polak cierpi na nadciśnienie tętnicze. Ta choroba nie boli, więc sporo pacjentów nawet nie wie, że się z nią zmaga. W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego lekarze przypominają o regularnych pomiarach ciśnienia, ale też o utrzymywaniu prawidłowej wagi. Świadomość nadciśnienia jest dość niska u pacjentów, mówi specjalista chorób wewnętrznych profesor Maciej Cymerys.
3: Nadciśnienie jest taką chorobą, której pacjent sobie często nie uświadamia. Nadciśnienie nie boli, jedynym odchyleniem często są nieprawidłowe pomiary ciśnienia, które też pacjent lekceważy. Czasami też uważa się, że to jest efekt białego fartucha, więc tylko związane jest z pobytem u lekarza.
0: Nadciśnienie tętnicze to choroba cywilizacyjna. Występuje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych. Wiąże się ze złym stylem życia, nadwagą, brakiem ruchu i złą dietą.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Gliwice chcą powitać nowe pokolenie mieszkańców. Miasto rozpoczęło pilotaż akcji, która polega na sadzeniu drzew na pamiątkę narodzin. Do tej pory wpłynęło ponad 30 zgłoszeń. Nasadzenia prowadzone będą od września do października w różnych częściach miasta, mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.
4: Każde zgłoszone dziecko zostanie powiązane z drzewem, które pojawi się w przestrzeni Gliwic w ramach planowanych nasadzeń miejskich. Mieszkańcy szukają inicjatyw, które mają trwały i bardziej osobisty charakter. W tym przypadku symbolem nowego pokolenia staje się coś, co realnie zostanie w mieście na lata i będzie rosło razem z nim.
0: Zapisy potrwają do 31 maja. Akcja jest bezpłatna. Mogą do niej dołączyć rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w 2025 roku. Kolejny fragment Gierkówki w województwie śląskim został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z 5,5-kilometrowego fragmentu drogi krajowej nr 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. W ramach inwestycji między innymi przebudowana została jezdnia, rozbudowano skrzyżowania oraz zatoki autobusowe. Docelowo cały ponad 40-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim od Częstochowy do Podwarpia ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. Noc w regionie będzie pochmurna i deszczowa, przede wszystkim na zachodzie województwa. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, jutro w ciągu dnia do 13 stopni. Nadal dużo chmur, a miejscami zanikające opady deszczu.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma na razie potwierdzenia, że w ataku w Modenie ucierpiała 4-osobowa polska rodzina. Rosyjskie cele w okolicach Moskwy atakowały drony ukraińskiej produkcji, podał sztab generalny w Kijowie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z wybiegu pod Lipskiem. Sprzeczne informacje w sprawie Polaków, którzy mieli ucierpieć w ataku w Modenie. Włoska agencja informacyjna ASA podała, że wśród rannych osób, których staranował samochodem 31-letni mężczyzna, są 4 osoby z polskiej rodziny mieszkającej we Włoszech. Polskie MSZ na razie nie potwierdza oficjalnie tych doniesień. Policja w Modenie wciąż podtrzymuje informacje o jednej rannej Polce.
2: Ranni przebywają w 2 szpitalach, w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castelfranco Emilia. Wedle tych doniesień 2 osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a 2 są pod opieką lekarzy. Burmistrz gminy Giovanni Gargano odwiedził krewną rodziny, by złożyć jej wyrazy współczucia. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
5: Drony ukraińskiej produkcji zostały użyte do uderzenia w rosyjskie cele w obwodzie moskiewskim. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W nocnych atakach ucierpiały zakłady, które specjalizują się w produkcji zaawansowanych technologicznie elementów broni wykorzystywanej przez rosyjskie siły zbrojne. Uszkodzona została także stacja pomp, która jest kluczowym elementem rurociągu wokół Moskwy i jest wykorzystywana do transportu dużych ilości benzyny i oleju napędowego. Także dla rosyjskiej armii, podał ukraiński Sztab Generalny. Za tydzień krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miejskiej. Plebiscyt jest ważny w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, mówi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Zawsze duże miasta były bastionem Koalicji Obywatelskiej, były bastionem, powiedzmy, liberalnej lewicy. Gdyby nagle okazało się, że w Krakowie, no bądź co bądź bardzo dużym mieście, urzędujący prezydent przegra, no to wtedy może to zostać, czy na pewno zostanie zdyskontowane przez obóz związany z Konfederacją czy Prawem i Sprawiedliwością na arenie ogólnopolskiej.
5: W akcję zbiórki podpisów w sprawie referendum zaangażowane były największe partie opozycyjne: PiS, Konfederację i ugrupowanie Grzegorza Brauna, a także Łukasz Gibała, główny rywal Aleksandra Miszalskiego w wyborach samorządowych w Krakowie. Niemiecka policja zestrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej posesji w pobliżu Lipska, a wcześniej zaatakował mężczyznę. Zwierzę zostało wytropione, a służby zapewniły, że zagrożenie dla mieszkańców zostało wyeliminowane. Tygrys należał do znanej treserki zwierząt, która trzyma kilka dużych kotów. A poszkodowanym jest asystent właścicielki, który trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę uciekło z wybiegu. Wagon stylizowany na chłodnik litewski jest częścią pociągu kursującego na trasie z Polski do Wilna. To jeden z elementów promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy, który odbędzie się w litewskiej stolicy za 2 tygodnie.
7: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wili. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu Dovila Aleksandrawiczenie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy przelotny deszcz prawie w całym kraju. Padać nie będzie tylko na Dolnym Śląsku. Będzie od 4-5 stopni na zachodzie i południu do 10-11 na wschodzie kraju.
8: Zapraszamy.
9: Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje

Minął prawie rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

起跳。

0: naszych koleżanek pomyliła sobie właśnie Eden z Eldomem. A gdzie był Eden? Róg Zawadzkiego i Dzierżyńskiego.
1: Konkretnie.
0: W tym miejscu. Używamy tutaj dawnych historycznych nazw, nie?
1: No, ja myślę, że to już nie brzmi dla wszystkich. To tak, tylko tak. Dla wtajemniczonych.
0: Oczywiście.
2: No. Sokolska i Chorzowska.
0: Sokolska i Chorzowska. Kiedy Sokolska była takim, no, taką nazwą, która się, powiedzmy, no, nie wszystkim kojarzyła z konkretem społecznym, czy powiedzmy tym gimnastycznym, Sokolnią.
1: No tak, i to wszystko jest w tej książce schowane i zabezpieczone dla przyszłych pokoleń. Także to Morze Sargasowe, czy tutaj znalazłam kolejny początek.
0: Kolejny.
1: Kolejny właśnie. Początek, on jest nieco wcześniej niż rozdział siódmy, ale też nie na początku.
0: Czyli wiersz, tak jest, specjalnie. Z tego względu, że w moim początku jest mój kres.
1: Zobaczmy, co jest na samym początku.
0: Na samym początku. Bardzo jestem ciekaw.
1: No właśnie, już pan zapomniał, prawda?
0: Ja skąd?
1: Dobrze.
0: Na początku było słowo, ale jakie to słowo było?
1: Beatka, proszę bardzo. Najpierw był sen głęboki, a w nim obietnica szczęśliwego pożycia, jaką słychać w wicach, szpasach i bojkach dla grzecznej młodzieży. Pokochałem twe wady, uderzyłem z wieży, wyrywnych nagle ciśnień tyradą pewności, podnosiłem do entej osłubiałe kości. Szczęśliwie miałaś na czym usiąść w trudnej chwili, uczepiona otrzewnej rodzina motyli. I tak dalej.
0: Ach, to jest najważniejsza rzecz.
1: Tak, czyli do końca, tak?
0: Trzeba dokończyć. Złożyła z wdziękiem skrzydła i czułki schowała. Zapadłaś pewnie w głębszy sen, niż oni miała cząstka natury mojej, mój pomysł na życie. Wzrok tymczasem wyłowił książkę przy zeszycie, co zgodnie z szwedzką modą zdobi kąt za kloszem. Rzecz fiuta Aleksandra, rozmowy z Miłoszem.
1: Panie Grzegorzu, dla kogo pan napisał tę książkę?
0: Dla Beatki. Dla Beatryczny, dla mojej Beatryczny.
1: Czyli to jest początek i koniec.
0: W moim początku jest mój kres, albo w moim kresie jest mój początek, bo jak państwo zauważyli, wszystko się skończyło. Zamiast marzenia o szczęśliwym pożyciu pozostał, przepraszam bardzo, Miłosz, tak? Jako odpowiedź na pytanie, co dalej. Miłosz podany w postaci bardzo łagodnej, w postaci rozmów z profesorem, który jeszcze
3: Aleksandrem,
0: który wtedy był jeszcze prawdopodobnie doktorantem, dysygnował profesora, żeby tam coś rozjaśnił na temat człowieka, którego zakryła, że tak powiem, pomroka, milczenia i tak dalej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale kiedyś pan cenzor się zdrzemnął i przepuścił nazwisko Czesława Miłosza jako tłumacza w antologii poezji angielskiej. Najprawdopodobniej się zdrzemnął. Bardzo uwielbiam takie dżemki. Sam bardzo lubię dżemać i przy okazji trochę pochrapać przy tym. Nie?
1: Więc no to, Beatka, można coś przegapić.
0: Od Beatki wszystko się zaczęło. To była dziewczyna, przepiękna, kompletnie niezainteresowana poezją. Jak poprosiłem o pożyczenie tej książki, odniosłem wrażenie, że spada z niej wielki ciężar.
1: Ale zaraz po sąsiedzku jest Beldona.
0: A zaraz po sąsiedzku jest Beldona.
1: Tak, także to jest, no właśnie, wyłoniła się postać dziewczyny z obrazka, mało kto obrażony bywał jej widokiem, ma swoje za uszami i swoje pod okiem, poza tym jest w porządku, nie syczy, nie parska. Zupełnie tak. Inna.
0: Zupełnie inna, zupełnie oczywiście. Inna. Beatka z Beldoną ma bardzo wiele wspólnego, z tego względu, że to koleżanka z równoległej klasy i tyle.
1: Trochę zamieszaliśmy.
0: Oczywiście.
1: Na jakich poziomach i ilu poziomach my teraz rozmawiamy?
0: Bo kilkunastu.
1: Jest Beldona, Beldon, Huta Beldon.
0: Jak państwo widzą,
1: i
0: tutaj i Beatka.
3: I nie jest to koniec, bo jak pan Grzegorz przypominał postać Beaty, to ja mam zupełnie inny.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou i pożegnanie z kibicami Barcelony. Śledztwo w sprawie śmierci 13-letniego chłopca na Warmii i Mazurach. Zatrzymane 4 osoby. Wielki gest wobec holenderskich rowerzystów. O pomocy władz za chwilę. To będzie pożegnanie z kibicami FC Barcelony. Za godzinę ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polski napastnik ogłosił wczoraj, że odchodzi z katalońskiego klubu, który skwitował decyzję krótko. Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda. Bolek z dumą Katalonii 3 razy wygrał ligę, zdobył puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W barwach Blugrana strzelił 119 goli. Na trybunach będzie sporo Polaków, którzy spontanicznie podjęli decyzję o podróży do Barcelony. Jest tam także nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
2: Już w samolocie nie milkły rozmowy o tym, co wydarzy się dziś na Camp Nou w Barcelonie. Na decyzję nie było dużo czasu, ale dla niektórych kibiców wydarzenie było tak ważne, że przeciwności losu nie stanowiły wyzwania.
5: Zacząłem szukać konkretnych lotów. Powrotny było ciężej znaleźć, więc wracam do Krakowa, nie do Warszawy, ale stwierdziłem, że będzie przygoda.
2: Jakże szczęśliwi byli z kolei ci, którzy od dawna planowali przyjechać do Hiszpanii na mecz z Realem Betis, ale dopiero wczoraj dowiedzieli się, że nie będzie to zwyczajne wydarzenie. O ile wcześniej żałowali, że ominęła ich feta związana z mistrzostwem Hiszpanii, to fortuna kołem albo piłką się toczy i dziś cieszą się ze świętowania sukcesów Lewandowskiego.
6: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta.
2: Stadion będzie niemal pełny. Pozostały jedynie pojedyncze bilety. W trakcie spotkania szpaler, a więc gest szacunku ze strony piłkarzy, kiedy zawodnicy ustawiają się w 2 rzędy i oklaskują przechodzącego piłkarza. Oklaski będą się niosły szerzej, szeroko na trybunach Camp Nou. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
4: Śledczy prowadzą dochodzenie po śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W tej sprawie zostało zatrzymanych 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
7: W najbliższym czasie z ich udziałem zaplanowane zostały czynności procesowe. Wczoraj na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób.
4: Mówi Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze na prośbę prokuratury nie udzielają szczegółowych informacji. Uznanie praw społeczności LGBT+ pozwala na podejmowanie podstawowych decyzji życiowych na równi z innymi obywatelami. Tak Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii mówi o wpisaniu do polskich ksiąg aktu małżeństwa 2 mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Myślmy o państwie i społeczeństwie jako o grupie, która ma chronić, podkreśla działacz na rzecz mniejszości.
8: Nie zakazywać, nie dzielić, tylko przewidzieć pewne stabilne ramy prawne i oddać decyzję samym ludziom. To ludzie będą decydować, czy chcą wchodzić w małżeństwa, w tym małżeństwa jednopłciowe, czy być może będą chcieli skorzystać z instytucji związku partnerskiego lub w żaden sposób nie formalizować. Transkrypcja nie jest wprowadzeniem równości małżeńskiej w Polsce. Jest odnotowanie w polskim rejestrze, że 2 dorosłych ludzi za wspólną zgodą podjęło wobec siebie prawa i obowiązki.
4: W czwartek Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. Wystarczy 1 przycisk i światło na drodze szybciej zmienia się z czerwonego na zielone. Korzystając z aplikacji w telefonie mogą to robić rowerzyści w Holandii. Resort infrastruktury prowadzi testy w 6 prowincjach.
9: Aby światło szybciej zmieniło się z czerwonego na zielone, rowerzysta musi mieć zainstalowaną aplikację na swoim telefonie, a sygnalizacja świetlna musi być inteligentna. Gdy rowerzysta zbliża się do przejścia, aplikacja wysyła anonimowy sygnał do sygnalizacji świetlnej. Sygnał ten zwiększa szansę, że zielone światło pojawi się szybciej. Podczas gdy mieszkańcy wielu miejscowości masowo aplikacje instalują, Amsterdamczycy są rozczarowani. Władze miasta nie chcą inwestować w inteligentną instalację świetlną, bo jest za droga. Obawiają się też cyberataków. Czasami ulica jest pusta, a mimo to muszę czekać na czerwonym świetle. Mam nadzieję, że gmina zmieni zdanie. Jestem rozczarowany, bo to takie użyteczne rozwiązanie, mówili mi rowerzyści. Ministerstwo stworzyło aplikację, aby zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z roweru. Zbierając punkty za przejechane kilometry, można dostać zniżki w 2 sklepach. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W nocy przelotny deszcz prawie w całym kraju, padać nie będzie tylko na Dolnym Śląsku. Będzie od 4-5 stopni na zachodzie i południu do 10-11 na wschodzie kraju.
11: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Utrudnienia na kolei pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Wierzymy zapewnieniom sojuszników, że wycofywanie wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Znamy miejsce startu kolejnej edycji Industriady. W tym roku święto Szlaku Zabytków Techniki rozpocznie się 13 czerwca w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei na północy województwa śląskiego. W Rudnikach koło Częstochowy wykoleił się pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale jak przekazała spółka PKP Intercity, część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia i Jelenia Góra. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radomsko-Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wierzymy zapewnieniom sojuszników, że wycofywanie wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zapewniało kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego państwa. Potwierdziło jednak, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania około 5000 wojskowych z terenu Niemiec. Każde wycofywanie wojsk amerykańskich, obojętnie czy to będzie z Niemiec, czy z innego kraju, będzie dla Polski złe, podkreśla Marcin Bosacki.
2: Każda armia, zwłaszcza oddziały wojskowe będące na ewentualnej linii konfliktu, a taką linią jest obecność amerykańskich oddziałów w Polsce czy w krajach bałtyckich, potrzebuje tak zwanej głębi strategicznej. To znaczy potrzebuje zalążków, które mogą się rozwinąć w większe jednostki i wspomóc te na linii frontu.
0: W najbliższą środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Władze Bytomia zachęcają mieszkańców do bliższego poznawania miejskiej natury. Dziś ruszył cykl spacerów, podczas których przyrodnicy opowiadać będą o bytomskiej faunie i florze z perspektywy swojej pracy, mówi rzeczniczka miejscowego ratusza Małgorzata Węgiel-Wnuk.
3: Kolejne spotkania odbędą się w parku Tylewinklerów, na rogu ulicy Piekarskiej i Alei Regionów oraz w Żabich Dołach. Wówczas do podziwiania tej pięknej części Bytomia zaprosi ornitolog Wojciech Janecki.
0: Najbliższy spacer planowany jest na sobotę na godzinę 16. Szczegóły dotyczące tych spacerów są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Otwarcie 17. Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki, odbędzie się 13 czerwca w Starej Fabryce w Bielsku Białej. Poinformował o tym Instytut imienia Wojciecha Korfantego. W tym roku Bielsko Biała jest polską stolicą kultury. Industriada to coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki. W trakcie festiwalu można zwiedzić kilkadziesiąt najważniejszych i najciekawszych obiektów, świadectw kultury i tradycji przemysłowej województwa śląskiego oraz skorzystać z unikatowych atrakcji przygotowanych na tę okazję. W nocy możliwe będą miejscowe opady deszczu, a temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. W poniedziałek w ciągu dnia również może padać, a temperatura do 12 stopni.
4: To był program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy kilkuset dronami zaatakowali terytoria w głębi Rosji. To znacząco zmienia sytuację, mówi Wołodymyr Zełenski. Na Litwie znaleziono rozbitego drona. Jest to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Za tydzień referendum w Krakowie. Mieszkańcy zdecydują w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla znaczenie ukraińskiego ataku na obwód moskiewski. W nocnych atakach w szczególności ucierpiała rosyjska firma Angstrem, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie mikroukładów do broni precyzyjnej. Ta nasza dalekosiężność to coś, co znacząco zmienia sytuację i ogólne postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie, mówi Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych.
5: Dystans do celu tym razem to ponad 500 kilometrów. To istotne także dlatego, że region moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. Oni najbardziej strzegą swojego ośrodka władzy, ale mimo to ukraińskie dalekosiężne działania już to pokonują.
6: W ataku uszkodzona została także stacja pomp, która stanowi kluczowy element rurociągu okrężnego wokół Moskwy i jest wykorzystywana do pompowania, przechowywania i transportu dużych ilości benzyny i oleju napędowego, w tym dla rosyjskiej armii. Na północno-wschodniej Litwie odnaleziono rozbitego drona. Według wstępnych informacji jest to ukraiński bezzałogowiec.
7: Dron został odnaleziony w pobliżu miasta Uciana, około 60 km od granicy z Łotwą. Na miejsce skierowano policję i inne służby. Wprowadzono plan tarcza, stosowany zazwyczaj w sytuacjach zagrożenia wybuchem. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że ustalane są okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczany jest teren. W komunikacie zaznaczono też, że wojskowe radary nie zarejestrowały dziś żadnych dronów w przestrzeni powietrznej Litwy. Do mieszkańców zaapelowano o niezbliżanie się do miejsca odnalezienia bezzałogowca oraz jego szczątków. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: W marcu na Litwie, w pobliżu granicy z Białorusią, spadł ukraiński dron wojskowy. Władze w Wilnie przekazały, że miał atakować cele w Rosji. Nad Litwą znalazły się w wyniku zakłóceń elektronicznych stosowanych przez Rosjan. Do podobnych incydentów doszło też w ostatnich tygodniach na Łotwie i w Estonii. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie zmienia polskiego prawa ani konstytucji. Tak mówi politolog dr Paweł Ramiączek. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. W przestrzeni publicznej pojawia się dużo sprzecznych informacji, które stają się dezinformacją, tłumaczy dr Ramiączek.
8: Konstytucyjny porządek w żadnym przepisie nie został naruszony. Konstytucja chroni związek kobiety i mężczyzny jako rodziny. Transkrypcja sama w sobie nie jest zmianą prawa. Transkrypcja sama w sobie jest procesem, który polega na wpisaniu do odpowiednich ksiąg i rejestrów stanu prawnego, który może mieć swoje źródła między innymi w przepisach, które są stanowione poza granicami naszego państwa.
6: Nowy wzór transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego został już podpisany przez ministra cyfryzacji i czeka na akceptację szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za tydzień krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta. W niedzielę będą głosować w sprawie odwołania urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W mieście trwa intensywna kampania. W wielu miejscach pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w referendum, a magistrat promuje sukcesy miasta. Głosowanie w Krakowie jest ważne w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, dodaje Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Zawsze duże miasta były bastionem Koalicji Obywatelskiej, były bastionem, powiedzmy, liberalnej lewicy. Gdyby nagle okazało się, że w Krakowie, no bądź co bądź bardzo dużym mieście, urzędujący prezydent przegra, no to wtedy może to zostać, czy na pewno zostanie zdyskontowane przez obóz związany z Konfederacją czy Prawem i Sprawiedliwością na arenie ogólnopolskiej.
6: Żeby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących w wyborze prezydenta Krakowa, czyli ponad 158 tysięcy osób.
1: Klimat.
6: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 19% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie Norbert Michalak.
10: Siatkarze projektu Warszawa zajęli 4. miejsce w Lidze Mistrzów. W rozegranym w Turynie meczu o 3. miejsce przegrali z Iratem Ankara 2-3, mówi kapitan projektu Damian Wojtaszek.
11: Po pierwsze, jestem dumny z chłopaków, że awansowaliśmy do tego Final Four. Nie za bardzo nam się ta droga układała, żeby awansować i dużo osób nas nie wierzyło, ale pokazaliśmy, że charakterem, wolą walki możemy coś zrobić niesamowitego i awansowaliśmy do Final Four, ale chcieliśmy zrobić też niespodziankę sprawić. Wiadomo, że każdy z nas ma ambicje i wolę walki, testosteron w środku buzuje i robiliśmy co w naszej mocy, żeby chociaż był ten brązowy medal. Niestety się nie udało.
10: A od 20.30 trwa finał, w którym Aluron Warta Zawiercie gra z Perugią. W pierwszym secie Aluron prowadzi 27-26. W meczu 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Legią Warszawa 1-2. Wynik spotkania ustalił w 93. minucie Antonio Czolak. Ten wynik oznacza, że legioniści pozostają w grze europejskie puchary. W innych spotkaniach Piast Gliwice uległ Rakowi Częstochowa 1-3, a GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Polscy piłkarze ręczni pojadą na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali w Olsztynie z Austriakami 30-30, co pozwoliło im utrzymać przewagę w kluczowym eliminacyjnym dwumeczu. Decydującą o awansie bramkę zdobył w ostatnich sekundach Michał Daszek.
12: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w dwóch meczu Austriaków i to się stało. I wielkie brawa dla zespołu.
10: Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu 2027 roku w Niemczech. W hicie szóstej kolejki żużlowej Ekstraligi Fogo Unia Leszno pokonała Motor Lublin 46-44. Bardzo duży wpływ miał na to upadek na początku meczu, który wykluczył Frederika Lindgrena. Dla Motoru była to pierwsza porażka w tym sezonie. Jannik Sinner wygrał tenisowy turniej na ziemnych kortach w Rzymie. W finale Włoch pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4. Było to rekordowe 34. z rzędu zwycięstwo Sinnera w imprezach cyklu ATP Masters 1000.
4: Jutro słonecznie. Na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam 16 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: prawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radom. Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 km. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegen-Jorge. Dystans 10 km pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną, właśnie trwa jego ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii. Wierzymy, że wycofanie wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceszef MSZ. Jedyny w Bałtyku gatunek walenia jest skrajnie zagrożony wyginięciem. Dziś morświn ma swoje święto. Trwa pożegnalny mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Na stadion Camp Nou zmierzało wielu polskich kibiców, a rozmawiała z nimi Agata Król.
7: To jest mój pierwszy mecz jakby poza granicą na stadionie. No i tak, chciałem zobaczyć Lewego, ale nie wiedziałem, że odejdzie. Było przecież tam w internecie, że może odejść, ale nie było, nie wiadomo.
8: Zdradzisz mi, co masz na koszulce napisane?
7: Szczęsny.
8: Lubisz i Szczęsnego, i Lewandowskiego?
7: Tak.
8: Jakie dzisiaj oczekiwania po meczu?
9: Że fajnie go pożegnają, oddadzą taki hołdzik na to, że 4 lata robił wszystko, żeby byli, gdzie dzisiaj są. i to trzeba docenić i to będzie fajna sprawa, myślę. Daje z siebie zawsze wszystko, jest na swój sposób skromny, uważam, i to mi się bardzo podoba.
6: Dziś przeciwnikiem Barcelony jest Real Betis. Wierzymy zapewnieniom sojuszników, że wycofywanie wojsk amerykańskich nie dotknie Polski, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. Kierownictwo MON-u zapewniło kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego państwa, ale potwierdziło, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania około 5000 wojskowych z terenu Niemiec. Każde wycofanie wojsk amerykańskich, obojętnie czy to będzie z Niemiec czy innego kraju, będzie dla Polski złe, podkreślał Marcin Bosacki w TVP Info.
5: Każda armia, zwłaszcza oddziały wojskowe będące na ewentualnej linii konfliktu, a taką linią jest obecność amerykańskich oddziałów w Polsce czy w krajach bałtyckich, potrzebuje tak zwanej głębi strategicznej. To znaczy potrzebuje zalążków, które mogą się rozwinąć w większe jednostki i wspomóc te na linii frontu. Dlatego nawet 5 tysięcy wycofywanych z Niemiec wojsk amerykańskich, tak jak to mówią Amerykanie, nie jest dla nas korzystne.
6: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. W Poznaniu nie ma prawie wcale wolnych ogródków działkowych. Zainteresowanie działkami od pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. To oznacza, że ogłoszenia o sprzedaży praw do ogródków pojawiają się okazjonalnie i niemal od razu znikają, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
10: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
6: W granicach Poznania jest 86 rodzinnych ogrodów działkowych, w całej Polsce ponad 5 tysięcy. Bałtycki morświn ma dziś swoje święto. Od 24 lat w trzecią sobotę maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Morświna Bałtyckiego. To ten jedyny w naszym morzu gatunek walenia jest skrajnie zagrożony wyginięciem. Jego populacja liczy około 500 osobników. Przy pomniku na skwerze Kościuszki w Gdyni dzięki naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego można było go lepiej poznać.
11: We właściwym Bałtyku, to ich jest około 500 osobników na cały akwen, więc jest ich bardzo, bardzo niewiele, no i spotkać się to faktycznie rzadko.
12: Przypadkiem przychodziliśmy do akwarium i...
13: Zaciekawieni morświnami?
12: Zdecydowanie, bo to jest najbardziej fascynujące zwierzę w Bałtyku i takie jak trochę jak Yeti, no bo wszyscy o nim mówią i wiedzą, a nie za bardzo, bardzo rzadko albo nikt nie widział, tak.
14: Mikołaj Kos, jestem w stacji edukatorem w Błękitnej Szkole. Na pewno jest to, można powiedzieć, syzyfowa praca, ale też obserwujemy, że jakby zwiększa się świadomość dotycząca roli człowieka w ekosystemie, wpływu na poszczególne organizmy, więc jest to raczej taki proces powolny, ale obserwujemy większy zainteresowanie tym gatunkiem, problemami związanymi z jego ochroną.
6: Zagrożeniem dla morświnów są sieci rybackie, podwodne hałasy i zanieczyszczenia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro słonecznie. Na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie. Na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam 16 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi

jakie wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych.

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radom. Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku-Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 km. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegenyorge. Dystans 10 km pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejnym krokiem może być Liga Saudyjska. Izraelskie ataki w Libanie nie zakończyły się mimo ogłoszonego rozejmu. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Zabawie nie pomagała pogoda. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. Eksperci i komentatorzy sportowi są zgodni. Polak zapisał się w historii katalońskiego klubu jako jedna z jego największych gwiazd ostatnich lat. Coraz więcej wskazuje na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze może być Arabia Saudyjska.
5: Jak mówi Maciej Kaliszuk z przeglądu sportowego Onet, kapitan reprezentacji Polski zasłużył na wyjątkowe pożegnanie.
7: Przecież przez te 4 lata zrobił bardzo dużo dla tego klubu i zasłużył sobie na to, aby żegnać go tak jak inne wielkie gwiazdy Barcelony, bo też taką był. No.
5: Zdaniem komentatorów, europejski etap kariery Lewandowskiego powoli dobiega końca. Michał Pol z kanału sportowego zwraca uwagę, że saudyjskie kluby są gotowe płacić największym gwiazdom ogromne pieniądze.
8: W lidze arabskiej zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
5: Według ekspertów, decyzję dotyczącą dalszej kariery Robert Lewandowski ma podjąć po zakończeniu sezonu. Jan Olencki, Polskie Radio.
6: Mimo ogłoszonego w piątek wieczorem zawieszenia broni, izraelskie ataki w Libanie nie tylko nie ustały, ale przybrały na sile. W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło w nich 19 osób, a prawie setka zostało rannych.
9: Południe Libanu atakowane jest z powietrza oraz ostrzałem artyleryjskim. W sobotę Izrael zaatakował ponad 30 miejscowości na południu Libanu. Atakuje również cele w Dolinie Beka. Przynajmniej w 2 miejscowościach izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze liczne domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary wojskowe w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. O wydłużeniu zawieszenia broni o 45 dni poinformował w piątek wieczorem amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między Libanem a Izraelem. Ale już poprzedni rozejm, obowiązujący od 17 kwietnia, istniał głównie na papierze, bo w tym czasie zginęło na południu Libanu około 500 osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
6: Iranowi ucieka czas i lepiej, żeby się szybko zebrali, bo inaczej nic z nich nie zostanie, ostrzega prezydent Stanów Zjednoczonych. Czas jest najważniejszy, dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social. Wcześniej amerykański prezydent ponad pół godziny rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Miał omówić z Benjaminem Netanyahu możliwość wznowienia walk z Iranem oraz poinformować o swojej niedawnej wizycie w Chinach. Wcześniej Trump ostrzegł Iran, że czeka go bardzo ciężka przeprawa, jeżeli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. Przełomu nie przyniosła wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Zapytany, czy chiński przywódca Xi Jinping zobowiązał się do wywierania presji na Irańczyków, żeby otworzyli cieśninę Ormus, powiedział: nie proszę o żadne przysługi, bo kiedy prosisz o przysługi, musisz się odwdzięczyć. Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów mimo szarej pogody. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co roku łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i nie tylko, aby jazzowym krokiem przejść po Piotrkowskiej.
10: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
11: Ja to lubię stroje, kapelusze.
10: Już któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
12: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
13: Swing jakby nadaje koloru każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.
6: W tym roku trasa wiodła z pasażu Rubinsteina niemal do Placu Wolności. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu będą burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na zachodzie, 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam 16.
14: Trójka.

siłą. Gdyby jednak jakiś cud się zdarzył i wydarzył znów, przypałętał się do nóg, gdyby w ogóle jakoś mógł.

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radomsko. Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku-Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 km. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegenyorge. Dystans 10 km pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.

0: 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Pewna epoka dobiegła końca. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Jego zespół wygrał 3-1 z Realem Betis w ostatniej kolejce La Ligi. Już wcześniej Barca zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Polak z opaską kapitana na ramieniu nie zdobył żadnej z bramek, ale i tak, schodząc z boiska w 87 minucie, zebrał owację na stojąco od dziesiątek tysięcy obecnych na stadionie Camp Nou. Następnie pożegnał się z kibicami. Robert Lewandowski w barwach Dumy Katalonii zdobył 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii. W 192 meczach strzelił 119 goli, co plasuje go na 11 miejscu najlepszych strzelców Barcelony w historii. Do Polski przyleci najwyższy amerykański dowódca wojskowy. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA Dan Kane w środę spotka się w Warszawie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Do rozmów dojdzie kilka dni po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone decyzji o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Tymczasem resort obrony i prezydent zgodnie zapewniają, że decyzje o zmniejszaniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce nie zapadły.
1: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
2: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
1: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
3: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
1: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać w Kongresie i Pentagonie o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnim czasie kampania nabrała tempa, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach.
4: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
0: Aby wynik referendum był ważny, musi w nim wziąć udział co najmniej 158 tysięcy osób.
5: To są aktualności jedynki.
0: Armia izraelska zaatakowała centrum dystrybucji żywności w Strefie Gazy. Nie żyje 3 pracowników humanitarnych. Izraelskie drony zaatakowały kuchnię dla ubogich w Deir el-Balah w środkowej części Strefy Gazy, niedaleko szpitala Al-Aqsa. Wojsko izraelskie nie skomentowało tego incydentu. Pomimo ogłoszonego w piątek wieczorem zawieszenia broni, izraelskie ataki w Libanie nie tylko nie ustały, ale przybrały na sile. W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło w nich już ponad 20 osób, a prawie setka została ranna.
6: Południe Libanu atakowane jest z powietrza oraz ostrzałem artyleryjskim. W sobotę Izrael zaatakował ponad 30 miejscowości na południu Libanu. Atakuje również cele w Dolinie Beka. Przynajmniej w 2 miejscowościach izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze liczne domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary wojskowe w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. O wydłużeniu zawieszenia broni o 45 dni poinformował w piątek wieczorem amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między Libanem a Izraelem. Ale już poprzedni rozejm, obowiązujący od 17 kwietnia, istniał głównie na papierze, bo w tym czasie zginęło na południu Libanu około 500 osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
0: Od 2 marca, gdy wybuchła wojna w Libanie, zginęło już 3 tysiące osób, a ponad 9 tysięcy zostało rannych. Izrael twierdzi, że atakuje cele związane z Hezbollahem, ale większość ofiar to cywile. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy w centrum Polski możliwe opady deszczu, na południu możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 stopni na zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Na krańcach południowo-zachodnich lokalnie przygruntowe przymrozki. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, północy i w centrum mogą im towarzyszyć burze. Będzie jednak ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy.

0: z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślę, że mi pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Yes.

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radomsko-Częstochowa.